0: Radio.
1: Radio SK.
2: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy w

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Glonowski. Witam i po raz pierwszy spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr na Otolińskiej wskazuje 11 kresek powyżej zera, a temperatura odczuwalna jest niższa i wynosi 9 stopni. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcy pamiętać muszą o pracach na Lasyńskiego.
1: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Senator Tomasz Lenz, wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska, a to po kłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą, mówi rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.
2: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne. Trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
1: A na NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. A prokuratura zarzuca sądowi opieszałość. To przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Przez pół roku dokumenty nie zostały rozpatrzone, a zdaniem prokuratury taki nakaz mógłby utrudnić ucieczkę polityka do USA. Śledczy wyjaśniają teraz, czy i ewentualnie kto pomagał mu w wyjeździe za ocean.
3: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Z pytaniami w tej sprawie do Amerykanów zwróci się także resort dyplomacji. Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy, na początek zmierzyli się z językiem polskim. Czy coś ich zaskoczyło?
4: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
5: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
6: Średnio do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
1: Mówili ósmoklasiści z Kielc, dziś matematyka, a jutro język obcy. Wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca.
7: SK Płock News.
8: Kacper Klonowski. Od 18 maja możecie składać wnioski o środki na rozwój i modernizację płockich rodzinnych ogrodów działkowych. Miasto przeznaczy na ten cel 200 tysięcy złotych. Jeszcze w maju odbędzie się spacer po Płocku śladami Kazimierza Meissnera. Będzie to dla Was okazja, aby zapoznać się z jego historią.
9: To jest niezwykle cenna postać, jeśli chodzi o historię miasta, jego kulturę i tą społeczną i praktykę adwokacką.
8: Powiedział Michał Kublik. Spacer zaplanowano na 21 maja. Początek o 17 na placu Narutowicza.
10: No myszki, jest wtorek, jest Eska, więc można zaczynać dzień.
11: Ale najważniejsze, żeby był, jak to się mówi po staropolsku, humor gituwa.
10: No ale nie ukrywajmy, że konieczna z rana jest kobo.
11: Tak by powiedział Jankes. W takim razie, co jest najważniejsze z samego rana?
12: Ja wiem, kawa, kawa!
10: 6-6-4-4-0-2-3-0-2, messengerowe bla, bla, bla.
11: Co jest najważniejsze z rana, ludzie?
13: Słuchacze!
11: Już powiedziałem kawa, prawda?
10: No, kama, tak. No,
11: kama, kama, powiedziałem kama. Kama.
10: No,
11: kawa.
10: Dobrze.
11: Kama. A wyobrażasz sobie na przykład kama, nie?
14: Mhm. Kama w kawie.
11: Ale z mleczkiem.

0: Wiecie, co jeszcze jest najważniejsze?
1: No.
2: Z samego rana.
0: No. Środa, czwartek, w piątek. Derby w Gorzowie, Stal Gorzów, Falowa, Zielona Góra na Różlu.
1: I znowu kama robi wielkie oczy. Oni od Różlu gadają.
0: I? Nie, że gadamy, tylko mówimy o to, co najważniejsze, no.
2: Nie, no tak, oczywiście, no. Tak, oczywiście.
1: Kama. No tak, ale jak człowiek rano pomyśli o żużlu, to od razu dzień ma lepszy, to się zgadza, no.
2: Wszystko ja też
1: się
2: zacznę zgadza. Wprowadzać moje tematy, jak na przykład promocje, które w sklepach się za chwilę będą pojawiać. Zobaczycie, tak też będzie.
0: A to my chętnie
2: i skorzystamy. Też będziemy o tym rozmawiać.
0: No pewnie, po masełku.
1: Co jest najważniejsze z rana? Słuchajcie, ja prywatnie na przykład nie potrafię zacząć dnia bez prysznica. I to nawet nie chodzi o faktor ten czystości, żeby się umyć, tylko jakoś...
2: Dziękujemy, że wyjaśniłeś.
0: Programu.
1: To jest miłe przy okazji, że jestem czysty, ale najważniejsze jest to, że ta woda, która leci mi na łeb, bo to musi być prysznic.
2: A ty schodzisz pod niego, tak. A no to spoko.
1: Ona mnie wtedy budzi. I jak nie ma prysznica, to się nie obudzę i mam taki no,
2: a jak nie ma
1: mogę.
2: Ciepłej wody, to budzisz się na cały tydzień.
0: Zimna ja polecam, zimna.
1: A, zimna super,
0: na koniec
1: no.
0: Zimna, to jest dopiero potrójne, poczwórne espresso.
2: No to pytamy się was, co najważniejsze jest z samego rana, 664-402-302 lub eskowy messenger.
3: Panie i panowie, z rana to najważniejsze jest przetrwać. Pozdrawiam.
1: Pan nie ma dużych wymagań.
0: To jest słuszna koncepcja, ale każdy z nas jest w tej samej historii.
2: Ale im niżej masz poprzeczkę z samego rana, tym łatwiej jest osiągnąć sukces.
1: No to co jeszcze dorzucamy do puli?
4: Tak jak dzisiaj, to z rana najważniejsze jest wrócić z pracy do domu.
1: A, no właśnie. Mm-hmm. Żeby zacząć, to trzeba być w ogóle w miejscu, które się
2: żeby zacząć,
1: nadaje.
2: Trzeba skończyć.
5: Dobry dzień, Radio SK. Najważniejsze z rana to jest kama, Radio SK i śmietana.
1: Przepraszam, a ta śmietana to z czego, kogo?
0: Nie z kamy.
2: Kama. Kama. Wiktor. Mam nadzieję, że kolejność jednak była przypadkowa.
1: Kama, ubijaj! Ubijaj!

0: Keep watching.
1: Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
2: Ale cieszymy się, że jesteś z nami. Pięknie wyglądasz jak zwykle.
1: Co jest, dziękuję bardzo.
2: Basiula, najważniejsze z rana dla ciebie. Taka jakaś jedna rzecz albo czynność, okoliczność.
1: Co żeby się ranek szybko skończył.
2: Dziękujemy ci bardzo. I po
3: reklamie.
2: Żebyśmy się szybko skończyli, tak?
1: Nie, wy nie, tylko mój poranek.
2: Mówię ranek, a twój.
4: Słuchajcie, w internetach ostatnio jest nowa moda na pokazywanie screenów z tego, jak pisze lub dzwoni Edward Miszczak do kogoś.
2: To ty nie pokazuj, co ja do ciebie wysyłam.
4: Był bagi, który pokazywał, jak pan Edward do niego pisał SMS-y, a teraz Kuba Wojewódzki postanowił się odmłodzić i zrobić dokładnie to samo i pokazał screena z 6 nieodebranymi połączeniami od Edwarda Miszczaka, czyli dyrektora programowego Polsatu.
2: Super. I co?
4: I ostatnia próba kontaktu miała mieć miejsce tuż po północy.
2: Ocie.
3: Ojej.
1: To było weekend. W nocy, tak?
2: Tak.
1: A no to wiadomo.
5: Tak. Masz tu pożyczyć.
2: Panie, piłeś wodę gazowaną.
5: Idziesz na spacer?
2: Pewnie o to chodziło.
1: No tak.
2: No dobra, prasujemy dalej. Jest jeszcze z drugiej strony barykady tej wiekowej. Młodziutka, zaczynająca karierę Vicky Gabor odpowiedziała ostatnio na pytanie dziennikarza, czy jest w ciąży, bo padło takie.
5: I co?
2: Uwaga, powiedziała.
5: Super, jest.
2: Nie jestem.
5: Nie jestem.
1: To ja też chciałam powiedzieć, czy jestem w ciąży? Jesteście gotowi na odpowiedź?
2: No
1: to się trzymajcie. Nie jestem.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Najważniejsze, że po prostu jesteś z nami.
1: No oczywiście. Wciąż

0: David Guetta i Sia o pięknych ludziach. Dwójka, dwóch pięknych facetów siedziało na autobusie FC Barcelony wczoraj.
1: Słuchajcie, to jest wywiad roku, a dopiero mamy maj. Widziałaś Kama?
2: No, powiem szczerze, że taki sport to ja mogę oglądać.
1: Za chwilę o tym wywiadzie m.in. Wojtek Szczęsny w rolach głównych, Robert Lewandowski, FC Barcelona. Boże, co tam się działo?
0: A przez wszystko poprowadzi was w newsach Marcin Procki. Zostańcie z nami.
3: Janku.

0: Reklama.
1: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy! Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
8: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
1: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
13: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Utrudnień kierowcy w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Pamiętajmy też o stałych utrudnieniach, a jeżeli chodzi o pogodę, to tu w ciągu ostatnich minut bez zmian.
12: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
14: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Teraz ważna informacja dla kierowców jadących autostradą A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łódź Północ a Obłowicze zderzyły się dwie ciężarówki. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Autostrada w kierunku Warszawy jedzie jednym pasem.
12: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
14: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
0: Robert z Wojtkiem zeszli z autobusu, teraz my na niego wsiadamy i będziemy opowiadać.
11: Poczekaj, nie ma filmu, kiedy schodzili.
0: I oni na pytanie, co jest najważniejsze z rana, powiedzieliby humor Gituwa jednak.
11: No i pytanie do was, co jest najważniejsze z samego rana, eskowy messenger czeka.
16: Najważniejsze rano to jest się obudzić. Ja na przykład dzisiaj zapomniałem ustawić budzik i tak się obudziłem godzinę po, ale udało się nie spóźnić do pracy, jakże miłego dnia. Cześć.
0: No to w takim razie, co jest z rana najważniejsze?

0: Tutaj jest 22 minuty i będzie z nami godzina 7, wtorek, 12 maja. Ej, wracam z weekendu, pozdrówcie mnie.
1: Pozdrowienia do tych, którzy wracają z weekendu we wtorek. Brawo.
2: Mam nadzieję, że z długiego weekendu, który był krótki, ale jak widać, jak ktoś wraca 12 maja, to jednak jest długi.
3: I mam nadzieję, że jak ten ktoś wraca, to słucha teraz radia. Jak do nas napisał, to oczywiste, a nie jakiegoś podcastu na przykład.
2: O. A dlaczego?
3: Bo najnowsze badania, które mam teraz przed sobą, internet mi to wypluł, pokazują, że uwaga, to jest jakaś paranoja. Obecnie nawet 39% podcastów jest generowanych od samego początku, pisanych, a potem mówionych przez AI.
4: Wiedziałem,
3: tak,
4: wiedziałem.
3: To nie są żywi ludzie, oni was okłamują.
2: Dlatego ja zawsze powtarzam, tylko SK, bo takich głupot jak my gadamy, to żaden AI nie wymyśli, panie i panowie.
5: I Wiktor.
1: Ale czy to była autopromocja?
3: Zaraz będzie. Tylko ustalmy, wymyśli to AI czy nie?
6: Potwierdzam. Jakbym się nie starał, to do waszego poziomu się nie nagnę.
7: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Wymienił pan stary piec na nowy.
9: Oszczędniej jest i mniej kopci.
8: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
10: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
8: Jak pan grzeje bez opału?
11: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
8: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
12: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Wymienił pan stary piec na nowy.
9: Oszczędniej jest i mniej kopci.
8: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
10: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
8: Jak pan grzeje bez opału?
11: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
8: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
12: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki, oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
14: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
15: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
17: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
16: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: I po reklamie.

0: I Wolny Ją, czyli wolne tłumaczeniu urodziny Zeską.
1: Happy birthday to you, mężuś Michał.
2: Wow. Ludzi w urodziny.
0: Kurczę, no je, od razu no jest progres. Witamy mężusia Michała. Halo, halo, dzień dobry.
3: Witam was wszystkich, witam.
0: Urodziny!
4: Michał, jesteśmy zafascynowani tą laurką, którą dostaliśmy od twojej żony, bo to już wiemy, że to ona, to już zdradzamy te tajemnice. Słuchaj,
5: Wiktor jak czytał, to normalnie łezkę ocierał z oka, bo nikt o nim tak dobrze nigdy nie powiedział.
4: Ten kraj powinien składać się tylko z kobiet właśnie takich, jakim jest twoja żona.
5: Napisała, albo tylko z mężusiów Michałów, chciałam zauważyć.
4: Że jesteś miłością jej życia, na którą musiała długo czekać. Że się opłacało, że jesteś wspaniały, opiekuńczy, troskliwy.
5: Wspierający.
4: Nie tylko super mąż, ale też tata i życzymy mu wszystkiego. I na koniec dziękujemy, że wytrzymuje z nami szalonymi kobietami.
0: Co ty na to? Co ty na to? Prosimy o krótki komentarz. Prosimy, Michał.
3: Nie no, to są moje skarbusie kochane, tak? Także bardzo serdecznie je pozdrawiam. To jest największe moje szczęście w życiu, także kocham, kocham bardzo.
0: Czy mowa o żonie i o córeczce?
3: Tak, dokładnie,
0: Julce.
3: O żonie i córeczce Julce.
4: Czyli wy jesteście rodziną idealną. Gdyby szukali do serialu, do filmu rodziny idealnej, to możemy was zgłosić.
3: Nie, aż tak to pięknie nie jest, wiadomo, no dobrze, to kiedy, złote i upadki, ale...
0: Kiedy ostatnio się pokłóciliście? Prosimy.
3: O, nie pamiętam.
4: No właśnie, czyli jednak idealnie, kurka. No.
5: Nie, ja bym powiedziała, że to jest normalne u faceta, że nie pamięta.
4: Dobrze. Najważniejsze, że masz zapisane w kalendarzu, że dzisiaj są twoje urodziny i dorzucimy się do ciebie dając stówę.
3: Bardzo dziękuję.
5: Michał, ściskamy cię oczywiście bardzo mocno. Pamiętaj, żeby się nie zmieniać i żeby ze swoimi fajnymi babami po prostu cały czas być.
3: Postaram się.
5: No, trzymaj się, dobrego.
3: Dziękuję bardzo, spokojnego dnia.

0: 4 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj mamy 12 maja. No i w ostatni weekend maja, będzie odlot.
1: I od wczoraj już znamy pierwsze dwie uczestniczki. Pierwsze dwa fotele w samolocie oraz te w hotelu i przy śniadaniu all inclusive już są zajęte.
2: Sytuacja jest następująca. W ostatni weekend maja zabieramy fantastyczną grupę słuchaczy, w tym może właśnie również ciebie, na odlot ściśle tajny. Nie mamy zielonego pojęcia, dokąd lecimy. Mamy tylko jedną podpowiedź w tym momencie udzieloną, czyli to, że jest to miejsce, w którym poczujemy się młodo.
1: Dziś poznamy drugą podpowiedź i może będzie wiadomo coś więcej a propos miejsca.
0: No i wciąż czekamy na was oczywiście. Dajcie sobie szansę na wspólny odlot w miejsce nieznane pod tytułem Odlot ściśle tajny.
1: Ale wcześniej trzeba wejść do App Store'a czy tamtego Google Play'a i ściągnąć nową apkę Radia SK.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu temperatura spadła, bo aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 10 na plusie, a odczuwalnie jest jeszcze delikatnie chłodniej. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach prowadzonych wciąż m.in. na Wyszogrodzkiej.
1: Minęła siódma, zaczynamy z Kaniu z Marcin Procki. Zapraszam. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry. Prokuratura tymczasem przekonuje, że zamierza zwrócić się do USA o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. A jak ustalił nasz dziennikarz, nawet jeśli prokuratura złoży wniosek o ekstradycję, to do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy. Nieco tańsze tankowanie dziś, bo cena benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,30, a to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Reporterski Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Dzień dobry, Michale. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku, no to dlatego pytanie, czy będzie przedłużony?
2: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
1: Na większości rzek cały czas wyraźne spadki, a w lasach zagrożenie pożarowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o utrzymującej się trudnej sytuacji hydrologicznej w kraju.
3: Po bardzo suchym weekendzie na większości rzek dominują spadki stanu wody oraz utrzymuje się strefa wody niskiej. Obecnie około 70% stacji hydrologicznych notuje niskie stany wód, a nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Sytuację nieznacznie mogą poprawić prognozowane w najbliższych dniach opady deszczu.
4: SK Płock News.
0: 20 milionów na mazowieckie miejsca pamięci. Środki wspomogą także obiekty w naszym regionie.
5: Mazowsze jest największym polskim województwem i też niezwykle bogatym w różnego rodzaju obiekty, czy to sakralne, czy to cywilne.
0: Powiedział marszałek Adam Strudzik. Wsparcia doczeka się m.in. remont mogiły Tytusa Chmielewskiego w Płocku, czy kapliczki przydrożnej w gminie Brudzeń Duży. Już 30 maja w Płocku odbędzie się kolejna edycja biegu górskie-tomskie. Ma to być przedsmak tego, co oferują prawdziwe biegi górskie. Zapisy już trwają.
6: Jankes. I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
7: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Wtorek, 12 maja.
8: Czy ja mogłabym się odezwać zupełnie jak Robert Lewandowski lub Wojtek Szczęsny na autobusie?
7: Nie, zaryzykujemy.
8: No ale w internetach wszystko można, nie?
7: Co jest z rana najważniejsze?
9: Dzień dobry bardzo. Najważniejsze z rana to nie stać lewą nogą, bo jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Miłego.
8: W którym momencie powiedzieć Ewie, że dzisiaj jest wtorek?
7: I jak jej powiedzieć, że nie mówi się dzień dobry bardzo, bo to nie to radio?

0: Ben jsem byl v Radiu SK, víte, jak on puká, puká do dví?
1: Bum, bum, bum, bum.
0: Je to puk, tylko bum, bum. No, tak jakoś.
2: Dobrze, moja wyobraźnia skręciła w zupełnie inną stronę, bo cały czas pamiętam, jak na jednym festiwalu wziął, był i zdjął spodnie w sposób spektakularny, a potem robił fiflaki na scenie.
1: Da, no, czy właśnie, wasza wyobraźnia potrafi sobie wyobrazić, jak działają i czym są kryptowaluty?
2: Nie, ale ty jako posiadacz kryptowalut,
1: cicho,
2: opowiedz nam o tym.
1: Cicho, cicho, nie mów głośno.
0: Wiktor, jedyny z nas bawi się w krypto.
1: To jest jak z tym filmem, gdzie grał Brad Pitt. Pierwsza zasada posiadania kryptowalut mówi
0: nie mów, że masz.
1: Nie mów, że masz.
0: Tak?
1: No. Także jakby co nie mówiłem.
0: Nie mówiłeś, nie mówiłeś.
2: Czy kryptowaluty i kryptonit to jedno i to samo?
1: Chodzi o to, że grupa posłów w odpowiedzi na to całe zamieszanie tam z tą kryptą zondą, z tym, że jedni chcą, drudzy nie chcą, tamci mówią, że współpracowali, ci, że nie. Grupa posłów złożyła wniosek ustawy, która ma całkowicie zdelegalizować wszystkie kryptowaluty.
2: Czyli, że one nie mogą istnieć i istnieć nie będą.
1: Mają zniknąć.
0: Niesamowite.
2: Jedną ustawą.
1: Według ustawy bez względu na
0: koniec
1: rodzaj.
0: Koniec, do widzenia.
1: Czy to są bitcoiny, czy jakieś inne, po prostu mają zniknąć z Polski i koniec.
0: Tak sobie czuję, że to już tylko krok od ustawy, w której napiszemy, że w Polsce każdy ma być szczęśliwy.
3: Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor.
1: W sumie to nie głupie, no ja głosowałbym na ciebie.
0: No. Tak, no, bardzo dobrze. To pochwal ile masz tych krypto. A nie, nie masz, tak?
2: Się... Ej, ale jakbyś się podzielił, to byłabym szczęśliwsza, więc ten plan ma sens.
1: Znaczy, tu są takie guziki, nimi się wyłącza mikrofony.

0: 17 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To ładnie się złożyło, 17 po 7 i 7 wygrywa.
2: Kurczę, no, to wszystko przemyślane. To
3: oczywiście, jest. Oczywiście. Tak samo jak nasza eskowa torba, butelka oraz kilka innych fajnych eskowych gadżetów, to możecie zdobyć. Wystarczy zadzwonić pod 664-402-302, odpowiedzieć poprawnie na 7 pytanie w ciągu 1 sekundy z telefonem przy uchu.
2: Kurczę, brzmi prosto.
3: Prawda?
0: No, zróbmy to.
3: To sprawdźmy, czy tak będzie.
2: Halo, dzień dobry, kto przy telefonie?
4: Ale nie
2: o,

0: Piękne połączenie mamy, to jest tak, to mi słuchaj, że to jest pokój obok.
1: Klan pogłosiarzy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy, halo, halo, cześć, tu Eska.
2: Halo.
1: Przeczyszczamy telefony na początku.
0: No tak, no przecież mamy czas, spokojnie.
2: Dzień dobry.
0: Mamy do ósmej.
3: Dzień dobry, witam, Łukasz.
0: Pierwsze.
2: Łukasz, fajnie cię powitać i od razu jedziemy. I to dosłownie, bo jacy polscy piłkarze jeździli ostatnio na dachu autobusu?
1: Lewy i Szczęsny.
2: Piszczek i Błaszczykowski.
0: Czy?
1: Tymek Puchacz i Oskar Pietuszewski.
3: Lewy i Szczęsny.
1: Tak jest. I uwaga, zatkajcie dzieciom uszy, było to tak.
4: Tak wracając ci trochę przerwę, łatwo jest tak... Jakieś głupoty, co?
5: Nie przeklinaj!
4: To jest internet, to można, YouTube można.
5: Ale na żywo, bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku. Poczekaj!
0: No właśnie.
2: Poczekaj! Ale
0: Robert mutację przechodzi, to jest niesamowite w tym wieku, super.
2: Gratulujemy, wiecznie młody.
1: Są takie napoje zmieniające mutacje.
6: Może
1: robiące.
6: Ktoś go kopnął.
0: No dobra, lecimy dalej. Gratulujemy oczywiście, lecimy dalej.
1: Dzisiaj ósmoklasiści piszą matematykę, bo
2: to
1: ósmoklasiści. Powiedz, do czego służy cyrkiel?
3: Cyrkiel służy do rysowania koła.
2: Ja generalnie na lekcjach geometrii cyrklem robiłam sobie dziurki.
0: A to każdy, tak, no. Tak, to była rozgrzewka.
1: U mnie kiedyś na lekcji chłopak krzyknął, rzuć nożyczki, no.
2: O nie!
1: Też tak było, przyjechało pogotowie.
0: Trzecie. Lećmy dalej. W jakim sporcie... Ach, uwaga. Zawodnicy walczą o złoty kask. A narciarstwo alpejskie bez żużelce. Formuła 1.
3: Żużel.
1: Dobrze!
0: W piątek derby w Gorzowie. Panie Wiktorze.
1: Czwarte.
2: Co to jest kimchi?
3: Jeszcze raz muszę powtórzyć.
2: Co to jest kimchi? Kimchi.
3: Lody.
2: To jest koreańska kiszona kapusta na ostro, no. Ale muszę ci powiedzieć, że spróbowałabym.
0: Lody na ostro, tego jeszcze nie było. A bo lody o smaku kimchi. Dziękujemy tobie.
2: Łukaszku, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy.
0: Dziękujemy.
2: Pięknie ci poszło. Dobrze rozpoczęliśmy w takim razie tę siódemkę. Pytanie, kto będzie następny? Zostały nam już tylko i wyłącznie trzy pytania. Halo.
1: Jakoś cieszycie zawsze, jak ludzie przegrywają. Halo.
7: Cześć, cześć.
1: Cześć, cześć, jak masz na imię?
7: Alan,
1: no to gramy.
0: Alan kimchi. Piąte.
1: Uwaga, co odbyło się w ten weekend na terenie pałacu w Wilanowie?
2: Przyjechał cyrk Zalewski.
0: B, odbyła się impreza techno?
1: C, tam był konkurs recytatorski, przecież to jest pałac.
7: B,
2: odbyła się impreza techno. I odbiła się dosłownie i w przenośni głośnym echem, bo wszyscy krzyczą, że tak nie wolno w pałacu i zabytka.
1: Zdeptali kwiaty, poniszczyli trawnik.
2: Przestraszyli ptaki.
0: Dobra, lećmy dalej oczywiście. Wymień trzy pomarańczowe rzeczy i tyle.
7: Logo Eski, pomarańcza i mandarynka.
2: Ja mam poczucie, że nasz fantastyczny słuchacz to ma podgląd do naszych pytań, bo wyobraź sobie, że w odpowiedziach napisaliśmy sobie pomarańczka, eska, mandarynka.
0: No to zobaczymy, co teraz.
1: Wielkie umysły myślą podobnie. To teraz ostatnie. Uwaga, musisz przekonać męża albo żonę, partnera, partnerkę do zgłoszenia się na odlot ściśle tajny. Czas start.
7: Kochanie, ja chcę po prostu jechać na urlop, masz się zgłosić, koniec, kropka.
0: To takie polskie, konkretnie.
2: Chyba cię zatrudnimy w takim razie, żeby słuchacze robili dokładnie to samo. Przypominamy, odlot ściśle tajny, ostatni weekend maja. Zgłaszać się można już przez naszą eskową apkę.
1: Tak jest. My zajmujemy się pakowaniem zestawu gadżetów eskowych, a ty się zajmij teraz pożegnaniem.
2: Orędzie do narodu.
1: Przekazaniem złotej myśli do Polski.
7: Jest wtorek, jeszcze tylko 3 dni, bo wtorek się nie liczy i weekend.
1: Mamy to!

0: 25 minut po godzinie 7 i mówię to w trakcie ziewania.
1: A ja odbieram telefon. Dzień dobry.
2: Cześć, a ja chciałam złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich pielęgniarek, bo dzisiaj dzień pielęgniarki. Życzę wam dużo wytrwałości, miłych pacjentów i zawsze żył na wierzchu.
0: To ja generalnie jestem mokrym snem każdej pielęgniarki z moimi żyłami. Popatrz.
3: Jankes i Wiktor.
0: Chciałam powiedzieć krwawy.
1: Tam płynie niebieska krew.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snu w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
6: Kochanie, zdecydowałem, że porządek musi być. Pozbywamy się z domu rzeczy zbędnych, niepotrzebnych i przestarzałych.
7: Skarbie? Chodzi ci o mamusię czy o mnie?
6: Nie no, złom i karton trzeba wywieźć. Do Kronu. W Kronie najlepiej sprzedać złom i karton. Pieniądze mi dadzą, będziesz szczęśliwa i ty, i mamusia. Tylko do Kronu ze złomem i kartonem.
8: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
13: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Utrudnień kierowcy w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, którego znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Pamiętajmy też o stałych utrudnieniach, a jeżeli chodzi o pogodę, to tu w ciągu ostatnich minut bez zmian.
12: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
14: 7.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, gdzie opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu, a to oznacza, że giną tam cywile. Ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż jest dostępny na sk.pl.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
14: Cracovia znów nie wykorzystała przewagi w meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy. Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ten dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Cracovia wciąż jest niepewna przyszłości. A Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kiwior, Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów, lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłby siłę ataku zespołu.
12: Sponsor. sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Jankes i Wiktor.
14: No i dobrze, 7.31, 29 minut do godziny 8. Dzisiaj dzień pielęgniarek, prawda?
11: Tak, między innymi.
14: Strzeliłem sobie właśnie przez chwilę
11: skrzykawki. Przypominamy, że poszukujemy rzeczy ważnych, bo są rzeczy ważne i najważniejsze o poranku, prawda?
16: No i najważniejsi jesteście wy. Dajcie nam znać na jaskowym messengerze, co jest ważne z rana.
17: Najważniejsze z rana jest poranny sik.
16: Jankes i Wiktor. Niech moc będzie z wami.
18: Już mi się nie chce.

0: Alex Warren, jeszcze zaspany, Fever Dream, 37 po 7.
1: No właśnie, fajnie, fajnie, że jesteście razem z nami.
2: Uwaga, uwaga, mam, proszę bardzo, przed nosem raport.
1: Weź go sobie odsuń trochę, bo to już wiesz, w pewnym wieku im człowiek dalej ma rzeczy, tym łatwiej go przeczytać.
3: Ale jest rzeczywiście czarno na białym. W ciągu ostatnich, napisane w ciągu ostatnich 5 lat w Europie,
0: to
3: tutaj,
0: u nas,
3: gdzie mieszkamy, przybyło prawie 35 tysięcy, uważajcie, to nie o nas, ultrabogatych osób. Ultrabogatych osób, z czego kilka procent z nich właśnie to Polacy.
1: Janki, ty znasz dużo osób, masz jakieś numery telefonów do nich? Może szukają żony? Na koleżanki pytam.
0: Dobrze. Mam taką refleksję mam, co z tego, że w Polsce między innymi też przybywa tych bogaczy? Skoro jak tylko się wzbogacą, to potem muszą emigrować. No tam, czy to na Węgry, czy do USA. Jankes, Kama,
1: Kama i Wiktor. Ja znam trochę węgierski i bardzo dobrze angielski, jakby co?
0: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Firmy to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
8: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
11: I po reklamie.

0: O takich rzeczach z rana, baby strip?
1: No.
0: Kurczę.
1: A wiecie, że Timbaland wybiera się do Polski? Będzie. Oczywiście, że będzie. Będzie w lipcu.
2: Błagam cię, nie wkręcaj, od tego jest nosem.
1: No nie wkręcam, naprawdę będzie, ale rzeczywiście od kręcania Mistrzem Świata w Radiu SK jest oczywiście Kamilek, nasz wspaniały.
0: No to uwaga, ludzie, powyłączajcie telefony, bo za chwilę on u was w słuchawce.
3: Nosem wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
5: Tak.
4: Kurier po tej stronie, Mosiądr Mieczysław, to pani, tak?
5: Tak.
4: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
5: Ale za bardzo nie rozumiem.
4: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
5: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
4: żadnego? Nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie tak. Wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
5: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
4: no
5: tak
4: to jakoś... Łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyciści, a ja dam pani te drzwi.
5: Pan mi tutaj nie skacze, bo
4: ale mogła
5: zadzwonię.
4: Pani dopilnować, proszę pani, mogła pani
5: ja
4: dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
5: Nie ja wysyłałam, proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi, bo ja tych
4: proszę pani
5: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo.
4: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby
5: ja
4: suche drzwi pani wysłali.
5: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu samochodu, rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
4: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
6: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK.
5: Boże, zwariowaliście?
6: Nie.
5: O Jezu, aż cała się cieszę normalnie. Zwariowaliście chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Halo, policja, proszę przyjechać na internety. Na sk.pl proszę przyjechać.
0: Jedziemy!
1: O, nosel.
7: Ale pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś tak cię ustawiał podczas
0: tego. Bardzo dobrze, tak to musi być. Tutaj nie ma ludzi normalnych. When the-

0: materiał się wkręcił. U mnie w mojej pierwszej pracy, no tak, to była pierwsza praca, pracowałem w Gorzowie jako automatyk, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. Jak dzwonili do nas z działu produkcji, tam materiał się potrafił wkręcić w taką maszynę. Trzeba było przyjść, przestawić, nastawić, wyłączyć, włączyć, wyciągnąć ten materiał.
1: Materiał u elektryka. U krawca materiał, a nie u elektryka.
0: Ale dlaczego? Bo to były zakłady przemysłu jedwabniczego Silvana. Świetnej pamięci niestety.
2: Naprawdę, to jeszcze przed wojną było.
0: I serio, tam produkowali między innymi właśnie materiały obrusy, takie rzeczy.
2: Ale proszę, jak jest taka wyrywna, to co padało w twojej pierwszej pracy?
1: Mocniej. A zajmowałam się obciąganiem guzików materiałem. I trzeba było mocniej dogiąć, żeby materiał wszedł w zakładki. No tak.
0: I później o kamie śpiewał Andrzej Piaseczny.
1: Mocniej.
0: To tak, to.
2: Nagrajcie tekst, który pada w waszej robocie. Czy to ze strony pracowników, czy to ze strony klientów. Coś charakterystycznego, ale nieoczywistego. Dodajcie potem, co to za robota, bo inni słuchacze będą próbowali was namierzyć i zidentyfikować.
1: Zaraz po godzinie 8 nasza zabawa. Taka robota.
3: Jankes i Wiktor.
2: Messenger, ikonka mikrofonu, tam się nagrywajcie.
4: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.

0: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu temperatura cały czas spada i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 9 na plusie, a odczuwalnie jest jeszcze chłodniej. W najbliższym czasie spodziewać możemy się opadów, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to pamiętajmy o pracach na Lasockiego.
1: Dokładnie ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Z nami reporter SK Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
2: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tzw. paszportu genewskiego.
1: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak walczy o życie, jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł już skomplikowaną operację kręgosłupa.
3: Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
1: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Były śpiewy, taneczne popisy lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Taki piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. Przypomnę, Barca w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie mistrzowski tytuł.
4: SK Płock News.
0: Od dziś do 15 maja prowadzona będzie przebudowa drogi w Jerzewie. Wykonane zostaną tam prace przygotowawcze pod nawierzchnię asfaltową oraz sama nawierzchnia. Kierowcy, noga z gazu. Przekraczanie prędkości to wciąż największy grzech zmotoryzowanych. Na drogach miasta i powiatu funkcjonuje grupa Speed, która wychodzi im naprzeciw.
5: Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić to bezpieczeństwo. Jesteśmy widoczni, kontrolujemy pojazdy.
0: Powiedziała Monika Jakubowska. W minionym tygodniu grupa skontrolowała 68 pojazdów, ujawniając 70 wykroczeń. Zdecydowana większość z nich dotyczyła właśnie prędkości.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 2 minutki po godzinie 8, wtorek, 12 maja.
7: Witamy w pracy, witamy w robocie, w takiej robocie, gdzie zastanawiamy się, co się gada u was w pracy.
8: No to posłuchajcie.
9: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
8: Moje pytanie, co to jest za robota? Można już do nas nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze. Czekamy na informację zwrotną. Cóż to za praca?
6: To ja w imieniu słuchaczy mogę prosić o powtórzenie pytania?
9: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.

0: 7 minut po godzinie 8, taka robota sobie trwa. Przyjemną robotę mają w Barcelonie, co? Wojtek Szczęsny i
1: dokładnie.
0: Robert Lewandowski.
1: Po pracy jeżdżą autobusami po mieście.
0: Mówimy o tym od samego rana, że jest wielka feta, że jest oczywiście tam podśmiechujki się odbyły tak zwane na autobusie u góry, za co został Robert Lewandowski trochę przez Wojtka uciszany, ale przeleciał wszystkim obok nosa bardzo ważny fakt.
2: No właśnie, to, że Lewandowski przebił Cristiano Ronaldo.
0: Tak,
2: bo to Robert zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii, a Cristiano Ronaldo tylko 2.
0: Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest.
1: Brawo.
0: Ale przede wszystkim, słuchajcie, co to La Liga? Wiecie, gdzie on już wyprzedził Cristiano Ronaldo?
2: No.
0: Lewandowski był mistrzem ekstraklasy. Raz. A Ronaldo ani razu.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: To było o moim piesku. Gdy nie macie tu w studiu. A i Kama też ma pieska, i ty masz pieska.
2: Ja też mam pieska, wszyscy mamy, no. Przestaliśmy rodzić dzieci, zaczęliśmy wychowywać pieski.
3: No, wy to najbardziej nie rodzicie, naprawdę. Od zawsze.
0: Ja to bardzo tak, ja
3: Słuchajcie, taka robota to nasza zabawa, w której Bartek postanowił nam nagrać, jaki tekst najczęściej pada u nich w pracy.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
2: Od razu Kamie się zapaliły oczy na ten tekst. I pojawiły się odpowiedzi. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo jeżeli chodzi o złe odpowiedzi, to mam takie dwie propozycje.
5: Cześć, ja uważam, że tutaj pan rozwozi wywrotką jakiś towar, typu na przykład węgiel. I klienci go proszą, żeby do końca tam tą wywrotkę wyciągnął i żeby tam do każdego okruszka wyleciało.
0: Ale myślenie, powiedzmy, że prawie właściwe, na pewno ciekawe, pokombinował słuchacz, ale to nie jest dobra
3: odpowiedź. Jak zapłacone, to do końca, proszę.
2: Taka opcja też się pojawiła, że...
6: No cześć ekipa, słuchajcie, ja myślę, że nasz słuchacz pracuje gdzieś w telekomunikacji i po prostu ciągnie kable internetowe.
3: Ja też bym tak pomyślała. I to byłaby zła odpowiedź.
2: Ale potem, jak się okazało, jak zaczęliśmy sprawdzać, gdzie wasze umysły wędrują, to okazało się, że... Wszyscy udzielają dobrej odpowiedzi.
0: Brawo!
2: A brzmi ona...
7: Nasz dzisiejszy pan jest szambiarzem.
8: Chodzi o wywóz szamba?
9: Hej, Eska, do końca wyciągano kto? Szambiarz.
10: Stawiam na usługi asenizacyjne, czyli szambiareczka.
11: Pan jest operatorem władza asenizacyjnego.
3: Ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić mojego pana, który wywozi szambo ode mnie z domu. Powiem wam szczerze, że jak dobrze zas się rurą, to normalnie w kiblu się robi takie...
2: A jak się okazuje, wszyscy wiedzą, Polska szambem stoi. Radio SK.
3: No to teraz pytanie, komu dajemy nagrodę?
2: To może dzisiaj odwrócimy sytuację, nagrodzimy tych, którzy odpowiedzieli źle.
0: Za chwilę się do was odezwiemy, oczywiście dziękujemy za i te złe, i dobre odpowiedzi. Tych dobrych było znacznie więcej, no i jedziemy dalej.
2: A my zasysamy kolejne hity na czasie.

0: Janki, zagadka dla ciebie.
1: Prosimy.
0: Co to jest za dźwięk?
1: Proszę o powtórzenie pytania.
2: Mucha.
0: Nie.
1: Ja jadący rano do radia.
0: Nie, Formuła 1.
1: No mówię właśnie.
0: No, okazuje się, że Duńczycy będą starali się o to, żeby być organizatorem Formuły 1 i o tym za momencik Marcin Procki wniosek.
3: O, kurczę. Radom powinien się o to postarać. Tam już jest prosta startowa, tylko trzeba zakręty dobudować.
1: Ale w Poznaniu mamy też tor. I Wiktor.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Jeździsz już Audi? Zadbaj o swoje auto w naszym autoryzowanym serwisie. Czeka na Ciebie rabat powitalny. Już teraz zadzwoń i umów wizytę. Do zobaczenia. Audi Płock. Miejsce, na którym możesz polegać.
4: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
9: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Utrudnień kierowcy w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Pamiętajmy też o stałych utrudnieniach, a jeżeli chodzi o pogodę, to tu w ciągu ostatnich minut bez zmian.
8: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
10: 8.30 na zegarach, to jest Kaniusz, Marcin Procki. Zapraszam, alerty przed burzami, silnym wiatrem, ostrzeżenia przed nawałnicami obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Z kolei w całej południowo-wschodniej Polsce synoptycy ostrzegają przed wiatrem. 12 pracowników szpitala w Nijmegen w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę, a to po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowali zaostrzonych procedur. A Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1 za 2 lata, ma gotowy nowy tar w Padborg, to przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
11: Jan, Kama
12: i Wiktor
11: w Radiu SK.
13: No i dzień dobry po 8.30. Odlot ściśle tajny jak najbardziej. Wczoraj poznaliśmy dwie uczestniczki, które lecą z nami, a za chwilę poznamy kolejną podpowiedź, która być może komuś zdradzi, naprostuje miejsce, do którego lecimy.
14: Mam kawę, świeżą kawę dostawa.
13: Ja już nie mogę, uszami mi się wylewa.

0: 8.38 na jaskowych zegarach, 12 dzień maja, to znaczy, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami. My jeszcze urlopów nie mamy zaplanowanych, a skoro mówię to teraz publicznie, to ja biorę 2 tygodnie lipca i 2 tygodnie sierpnia,
1: no,
0: dziękuję.
1: Uważaj sobie, uważaj, że ci pozwolimy.
2: Nie, zawsze możesz sobie, no, planować.
3: A życie.
1: Ale właśnie, życie modyfikuje plany wakacyjne Polaków, słuchajcie, trendy się zmieniają, wszystko z okazji drogiego paliwa lotniczego. Podwyżki zagranicznych wycieczek wpłynęły na wybory Polaków. Jak czytam, znowu w tym roku większość będzie wybierała wypoczywanie w Polsce, a nie za granicą.
2: Nie, no czyli teraz zamiast o 8 rano trzeba będzie rozbijać prawa na 5. Nie?
4: Radio SK.
5: Polska góro!
6: Polska góro!
7: Polska góro!
8: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
14: I po reklamie.

0: ściśle tajne.
1: Tutaj ESK, 12 minut do godziny 9. Wlazłem na naszą stronę, na stronę Radia ESK.
2: Ale ty nie możesz brać udziału w tej zabawie.
1: Ale pokazują tutaj między innymi, jak było w tamtym roku.
2: No. Patrz, ojej! Mój goły brzuch!
1: No.
3: O nie, o nie, o nie, o nie.
1: Dama w bikini. O nie. Lećcie z nami, Kto nam obchodził urodziny? Ktoś obchodził urodziny na wyjeździe?
3: Tak, jeden z naszych słuchaczy, Łukasz, no. Ale co więcej, w tym roku na ten moment możemy wam spokojnie powiedzieć, że Ola ze swoją przyjaciółką, z którą remontują wspólnie dziewczyny, mieszkanko, każda swoje, żeby była jasność, lecą z nami.
2: Tak to było wczoraj.
4: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
3: Super! No, ucieszyły się, bo nie będą musiały szpachlować w weekend.
2: Tylko wszyscy zastanawiają się, gdzie my polecimy. Czy jak wystartujemy samolotem z Warszawy, chociaż to też nie jest pewne, takie mam informacje, że może nas przewiozą autobusem do Radomia.
1: Okay.
2: To czy polecimy w dół mapy, w lewo, w prawo, w którą stronę?
3: No, już pierwsza podpowiedź wczoraj była. Brzmiała ona tak, że to
1: poczujemy
3: jest miejsce,
1: młodo,
3: w którym poczujemy się młodo.
1: Ale to może być wszędzie. To kwestia podejścia do miejsca.
3: Mówisz? No to posłuchajmy kolejnej podpowiedzi. Może nam to coś rozjaśni.
5: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
3: Aha, czyli nadal cię wycinek, dziękuję.
2: Fajna podpowiedź.
1: Czyli w Europie gdzieś będziemy, w okolicach, prawda? Schengen, te sprawy. Ale można z Schengen wylecieć nawet do Stanów w sumie. No dobra, to już inna historia. Rzeczywiście, dobra, gdzie lecimy, kombinujemy? Ja mam pewien trop.
2: No dawaj.
3: No.
1: Ja coś czuję, że będziemy lecieć do Hiszpanii.
2: A ja z kolei wczoraj poczułem jakoś tą Grecję. Nie wiem dlaczego, ale ona gra mi w sercu.
3: Z tych podpowiedzi to w ogóle nie wynika, ale to się nazywa męska logika.
2: No, wy lećcie do apki Eski i zgłaszajcie się do naszej zabawy, bo tylko aplikacja prowadzi do samolotu, a później do tajemniczego miasta.
6: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu Eska.

0: Takich przeróbek i takich remiksów to ja poproszę jeszcze więcej. King of my castle na sam koniec dzisiejszego poranka.
1: Zaproszę do domu, ja ci coś przerobię.
0: O, płytki.
1: A kiedy będzie Ola?
0: Dzisiaj wieczorem, masz mało czasu.
1: Nie, żeby nie było. Z Olą się bardzo lubimy, bardzo się lubimy. Wręcz kochamy, ale Wiktor zawsze jest pierwszy. Ty jesteś pierwszy, a my później.
0: Tak, ale i tak pierwszą kobietą, na którą najczęściej zerkam z samego rana, jest Kamila.
2: No, to prawda.
1: To prawda.
2: Sorry.
1: A komu będzie kibicować Ola podczas derbów najbliższych w piątek?
2: Jak to, komu? Mi?
0: Mi szcemyki. Jan. Kama i
3: Wiktor. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak? To Allegro.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
20: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 9 kresek powyżej zera, a temperatura odczuwalna jest niższa i wynosi w tej chwili 4 stopnie. Spodziewać możemy się delikatnego przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia, pamiętajmy o pracach na Lasockiego.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie było podpisu prezydenta. Jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
3: Przekonuje prezydenta rzecznik ministra do spraw spec-służb. Zapowiada więc, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależność i apolityczność szefa CBA oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. A policja sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. w ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Hrubieszowie. A reporterski Bartek Ważny teraz ze szczegółami.
5: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K. muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany, niedaleko Olsztyna, zginęły wtedy dwie osoby.
3: A sprawa zrobiła się głośna, kiedy mężczyzna w nagraniu wrzuconym do sieci samochód ofiar nazwał trumną na kółkach. Właśnie rusza pisanie testu z matematyki. Ósmoklasiści podchodzą dziś do drugiego z egzaminów. Na chwilę przed wejściem na salę pytaliśmy ich o nastroje.
6: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
7: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
8: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
7: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest.
3: A dopytywał w Nowym Sączu reporter eski Michał Rejduch.
0: SK Płock News.
2: Już w ten weekend 96. urodziny aligatorzycy Marty. W sobotę odbędzie się coroczne przyjęcie organizowane dla mieszkanki płockiego zoo.
9: Myślimy, że jest w tej chwili najstarszym zwierzęciem w ogrodach zoologicznych w Europie. Nie tylko aligatorem, ale prawdopodobnie w ogóle najstarszym zwierzęciem.
2: Powiedział prezes Krzysztof Kelman. W planie m.in. animacje, warsztaty, pokazowe karmienie i jak przystało na urodziny, tort dla gości. Siatkarze płockiego KPS-u kończą sezon. Z tej okazji spotkają się oni z kibicami już w najbliższy piątek. Poza okazją do rozmów odbędzie się mini turniej siatkówki plażowej Kibice kontra Zawodnicy.
10: Ale wam fajnie zagram, naprawdę, bo będzie Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku, czyli numer brzmi, który brzmi jak polski Coldplay, a później będzie ten oryginalny Coldplay i We Pray, Coldplay i Przyjaciele. Będzie też Dracula, Tame Impala i Jenny w remiksie dosłownie za 3,5 minuty, które spędzimy z Avicii. Michu Sobkowski, witajcie, 9:03 na zagarach, Wesce już grają.

Toxic, czyli Britney Spears hity, zawsze na czasie, oto jeden z nich na naszej antenie. Tak się mówi o tym, że technologia idzie tak do przodu, że pędzi geometrycznie, że algorytmy znają nas coraz lepiej, że są w stanie social media poznać nas w ułamku sekundy na podstawie naszej

0: A, jasne. Ostatnio na Facebooku wyświetliła mi się reklama. Odwołano twój kurs chorału gregoriańskiego. Zapisz się. Kompletna bzdura. Przecież mojego kursu chorału wcale nie odwołano. Niedługo takie ameno wam zasunę, albo raczej tamobień. O, takie, które leciało dosłownie chwilę temu. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Gino. Bo jego nie odwołano, ale jeśli komuś odwołano kurs chorału gregoriańskiego, to daje znać, że we Wrocławiu w lipcu piąta edycja takiego kursu jest i można się na nią zapisać. Kungs i Galaxy Veste za moment, a później Wletka. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
1: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
1: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia.
14: I po reklamie.

Wszyscy! Giordano, Giuliano i Giuditta. Pięknie, powiedz szczerze ładnie. Czyli trójka, która lata temu tworzyła włoską formację Milky, którą możecie kojarzyć z numeru Just The Way You Are, a jeśli nie kojarzycie z roku 2002, bo to wtedy była premiera tego numeru, to możecie kojarzyć z roku 2026. Między innymi dzięki remiksowi od Davida Getty, który gram wam już teraz. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. And he goes...

0: ładnie, prawda? Można było odrobinę odpocząć, odsapnąć. Mezo i Kasia Wilk, czyli Sacrum na naszej antenie. Ale co byście mi tutaj nie posnęli, to po krótkiej przerwie Moziman i Underneath the Blue, a później Maleskin Weste.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie. Grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
7: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: pochodząca z Dublina, wokalistka, autorka tekstów, DJ-ka, producentka Jazzy, Can't Deny It, to jest jej czas, bo nie dość, że gramy ten numer, to jeszcze w ramach Wszystkie Hity zaczynają się wesce. Graliśmy świeżynkę, którą stworzyła razem z Calvinem Harrisem. To przed godziną 10, po 10, kolejne hity na czasie, numer 1 w Polsce. Gorąca 20 Radia SK i hit, który tam jest na szczycie, czyli Bibi Rexa, Faithless i New Religion. A w newsach? A w newsach hashtag Eurowizja, to na pewno.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
8: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu jak na razie bez zmian, nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 9 na plusie, a temperatura odczuwalna wciąż jest nieco niższa. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to kierowcy pamiętać muszą o pracach prowadzonych m.in. na ulicy Wyszehradzkiej.
7: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przypadkowe zaprószenie ognia. To prawdopodobna przyczyna pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
10: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
9: A jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, a chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
11: Substancje są to różne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach.
9: Mówi Maciej Pochulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Na razie usuniętych zostanie 4000 ton odpadów, a koszt utylizacji całego składowiska szacuje się na około 700 milionów złotych. A wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray. So I gotta pray. A w pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, początek koncertu o 21:00, a zdjęcia z prób Alicji możecie zobaczyć na sk.pl.
12: SK Płock News.
8: Coraz większymi krokami zbliżają się kolejne płockie juwenalia. Jak zawsze towarzyszy im szereg aktywności i atrakcji, jak chociażby gra terenowa, ale momentem kulminacyjnym jest dzień koncertowy, czyli finał. Ten zaplanowano na 29 maja, a odbędzie się on na terenach zielonych Politechniki Warszawskiej.
13: W tym roku planujemy, żeby ta przestrzeń była bardziej przyjazna dla gości.
8: Wydarzenie poleca Radio SK. Obrońca nafciarzy doceniony. Marcin Kamiński może cieszyć się z nominacji do tytułu obrońcy sezonu 2025-26 PKO BP Ekstraklasy.
14: Lady Gaga w tej godzinie, Teddy Swims i Mr. Know It All. Będzie też Blackpink i będzie można poskakać do Jump. Dawid Podsiadło? Bardzo proszę. I zapraszam na początek Bibi Rexa i Faithless, czyli New Religion, czyli najpopularniejszy hit w Polsce, numer 1 z gorącej 20. 10:02 na zegarach, Westy już grają. Michu, witajcie.

0: Mr. Know It All, czyli nowy Teddy Swims w Radiu SK. Słyszałem ten numer wczoraj w knajpie. Pizza smakowała najlepiej, jak tylko mogła. Naprawdę, przy okazji tego numeru, słuchania tego numeru, słyszenia tego numeru. Pizza, może oni do Włoch polecą? No właśnie, dokąd oni polecą? Odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim, bo to Jankę, Skama i Wiktor, ale nie wiadomo dokąd. No i oczywiście wiadomo kiedy, to jest ostatni weekend maja. Wy w apce pokazujecie zdjęcia, na których widać, że potraficie odlecieć. Są też podpowiedzi. Są też podpowiedzi, proszę bardzo, to kolejna z nich. Zgłoszenia w apce, to mówiłem, prawda? A podpowiedź dzisiaj brzmiała tak.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: Żadna to jest podpowiedź, żadna, żadna, zwłaszcza od wczoraj, jak wiadomo, teraz bez paszportu to nawet do Stanów można polecieć. Blackpink i Jump za chwilę, później obiecany Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: 100 tysięcy złotych, odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5 do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
1: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33 kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
2: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Klasiga, a teraz otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
3: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
6: I po reklamie.

0: Naprawdę ciężko usiedzieć, prawda? Przy tym numerze Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Za chwilę Sombr i Back to Friends. A kilka chwil temu m.in. Sean Paul na naszej antenie. Sean Paul, który już w przyszłą środę w Warszawie jest koncertem. Bilety? A tak, korytarzowe ploteczki mówią, że jutro u Hanczaka w imprezce po godzinie 18 będą do zgarnięcia, więc bądźcie uważni i bądźcie z nami. Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, no i pielęgniarzy też oczywiście. No co tu dużo mówić, no... No dobrze, że jesteście. No i jeszcze okolicznościowy wierszyk o tym małego Michasia. Żebyście w zdrowiu żyli i żyły i żeby na wierzchu każdy miał żeby. Dziękuję bardzo.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne, tuż obok nowego salonu Audi. Znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na Ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na Ciebie.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
16: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.

0: powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, to jest naprawdę wyjątkowy numer na naszej antenie. Na 5 minut przed 11 to Lor. Dokładnie tak. A za chwilę będzie Damiano Dawid i The First Time w Esce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: SK. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w

Teraz płyny do płukania Kokolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w dalszym ciągu spodziewać mogą się m.in. na ulicy Kopernika, a także na Losowskiego, czy też w związku z placami na ulicy Wyszogrodzkiej. Jeżeli chodzi o prognozę, to tu wciąż bez zmian nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 9 kresek powyżej zera.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Zasłabnięcie kierowcy. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowobus zderzył się tam z osobówką. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie pozostałych rannych mówi Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
10: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
9: A śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Gołębiewski.
11: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
9: Na straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Strażacy nadal patrolują teren pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Wspierają ich m.in. drony, kłady i samochody terenowe. Dziś mija tydzień od wybuchu ogromnego pożaru. Tereny, które są już bezpieczne, są przekazywane Lasom Państwowym.
12: SK Płock News.
8: Miasto kontynuuje modernizację szkoły podstawowej nr 6. Mury placówki, która świętowała niedawno stulecie, mają być nowoczesne i bezpieczne dla uczniów.
13: Te inwestycje co roku jakieś w remonty, w przebudowy, także termomodernizacje są i będziemy to konsekwentnie realizować.
8: Powiedział prezydent Andrzej Nowakowski. Obecny etap działań obejmuje remont ceglanej elewacji zabytkowego budynku szkoły. Płocka seniorka straciła ponad 40 tysięcy. Przekazała pieniądze oszustom. Na szczęście mundurowi zdołali je odzyskać. Okazało się, że rolę odbieraków pełniły dwie nastolatki.
14: Dużo literki D w tej godzinie, jeśli chodzi o hity i o artystów. Dua Lipa, David Guetta i Sia, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i będzie jeszcze na sam początek Damiano Dawid, czyli The First Time. Michu Sobkowski, witajcie. 11:02. ST już grają. Hit.

0: Jamal, Policeman na antenie Radio SK.
1: Halo, policja? Proszę przyjechać do Budapesztu. Nie, nic z polityką, nic z tych rzeczy, zupełnie inny wątek. Słuchajcie, uwielbiam podróżować. Zresztą nie tylko ja, prawda? I często najpierw patrzę, jak się gdzieś tanio, pociągiem czy autokarem, czasem samolotem dostać, a dopiero potem ogarniam nocleg. I już wiem, że to jest niebezpieczna kolejność, bo jeśli na ostatni weekend maja wyświetliłyby wam się naprawdę tanie bilety do Budapesztu, to zanim je kupicie, to koniecznie sprawdźcie nocleg, bo ten właśnie ostatni weekend maja to weekend z finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów i ceny zwariowały. Najtańsze lokum na jednej z wyszukiwarek, jakie znalazłem, to od piątku do niedzieli 2500 zł. Za dwa łóżka w pokoju wieloosobowym, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Ale jeśli oczywiście ktoś ma nieograniczony budżet, to do Budapesztu mocno zapraszamy. Najdroższy nocleg, jaki znalazłem, te same dwie noce, 440 tysięcy złotych i 101 w dodatku jeszcze. Ale żeby nie było, bezpłatna taksówka z lotniska. No, taka promka. Zdecydowanie w ten ostatni weekend maja lepiej polecieć z nami na odlot ściśle tajny, prawda? Polecieć, a może pójść, albo pojechać. Andy Dusty, Harris, Zokari, a za moment później Dua Lipa w SC.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
1: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
2: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
0: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
1: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
0: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.

0: Ach, gdyby taki duet reprezentował nas któregoś razu na Eurowizji, to by było co? Chociaż ciekawe, czy Europejczycy, i nie tylko Europejczycy, poznaliby się na ich talencie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sokacka, szanowni państwo, to Samoloty w tym roku. Alicja Szemplińska, ku mojej radości, głos jak dzwoni, niesamowita dusza, uczestniczka pierwszego półfinału konkursu piosenki Eurowizji, który już dziś. Alicja wystąpi jako 14 na 15 uczestników, koło 22, 10, 15 powinna się pojawić i mega mocno trzymamy kciuki oczywiście za jej awans do finału. W finale na pewno też polskie akcenty, a przynajmniej polsko brzmiący, proszę bardzo, prowadzący galę Michael Ostrowski i Wiktoria Swarowski. No ta druga na scenie na pewno będzie błyszczeć. Ed Sheeran i Shivers w Esce, a później Sunny Fodera i Think About Us.
1: Reklama. Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
2: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoń i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
12: Złom chciałem korzystnie sprzedać, a złom w kronie mogę najlepiej sprzedać, a złom ci z kronu ode mnie zabiorą, za złom najlepiej mi zapłacą, złom w kronie złom, złom w kronie najlepiej sprzedam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
15: I po reklamie.

0: BDS i Swim na antenie Radia SK. Za chwilę popołudnie z Radiem SK. Mam nadzieję, że trochę spokojniejsze w wielu domach niż to przedpołudnie. No właśnie, bo w wielu domach hashtag egzamin ósmoklasisty i na pewno sporo stresu, co?
1: Cześć, muszę, bo się uduszę normalnie. Mój syn dzisiaj zdaje egzamin, pisze z matematyki, a matka, żeby zająć ręce, to po prostu klei pierogi. Mam nadzieję, że pójdzie mu dobrze, wierzę w to. Pozdrawiam serdecznie, Ewa.
0: Na pewno poszło świetnie. A twój przykład to dowód na to, że stres może mieć też pozytywne strony. Pierogi! Smakowitego popołudnia. Kasia Mieślewska razem z wami będzie Imagine Dragons. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć!
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: SK.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
12: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu jak na razie bez zmian, bo nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 9 na plusie, a temperatura odczuwalna pozostaje niższa. W najbliższym czasie spodziewać możemy się opadów, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to pamiętajmy o pracach na ulicy Wyszogrodzkiej.
11: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Niedługo decyzja, lada moment, Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Szczegóły zna Przemek Kopiejka.
14: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
13: Mieszanka ustaw o kryptowalutach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
15: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą został podpisany przez niewielu posłów.
13: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakaz kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Drugi egzamin za nimi. Ósmoklasiści napisali dziś test z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła uczniom problemy?
16: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne.
17: Zadowolony po egzaminie?
18: Tak, było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
13: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro ostatni dzień egzaminów, uczniowie zmierzą się z językiem obcym.
19: SK Płock News.
20: Kuba Honhera. Jeszcze w maju odbędzie się spacer po Płocku śladami Kazimierza Meissnera. Będzie to dla Was okazja, aby zapoznać się z jego historią.
21: To jest niezwykle cenna postać, jeśli chodzi o historię miasta, jego kulturę i tą społeczną i praktykę adwokacką.
20: Powiedział nam Michał Kublik. Spacer zaplanowano na 21 maja. Przed Orlen Wisłą Płock 2 najważniejsze mecze tego sezonu. Na wcięże w finale Orlen Superligi zmierzą się z Industrią Kielce. Pierwszy mecz w Płocku 24 maja, rewanż w Kielcach tydzień.
13: 2 minuty po godzinie 12. No to ósmoklasiści pierwszy egzamin z życia zaliczyli. Potem będą uczyli się, jeżeli o matematykę chodzi, jak co miesiąc związać koniec z końcem. Imagine Dragons, Whatever It Takes, Wanty Kulti to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dawno nie słyszano łączej.
1: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
9: I po reklamie.

0: I już dawka energii na resztę dnia załatwiona. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us w Radiu SK. Zasada 5-5-5 jest w stanie uratować każdy związek. Albo sprawić, że on będzie naprawdę szczęśliwy. Mówię nie ja, tylko mówią psychologowie. Na czym ta zasada miałaby polegać? Na 5 minutach, które poświęcamy tej drugiej osobie, a tym samym tej naszej relacji, 3 razy w ciągu dnia są to konkretne momenty. Pierwszy, 5 minut po przebudzeniu, czyli od razu po przebudzeniu nie sięgamy po telefon, tylko na przykład zaczynamy chwilę rozmawiać albo się przytulamy. Kolejne 5 minut to jest ten moment, kiedy oboje wracamy do domu po tym czasie, kiedy się nie widzieliśmy. Po angielsku to brzmi reunion, czyli po prostu no, po raz kolejny się tego dnia widzimy i wtedy też 5 minut spędzamy na tym, żeby na przykład ze sobą porozmawiać. I ostatnich 5 minut jest podobno kluczowymi 5 minutami. Otóż to jest 5 minut, które razem spędzamy przed snem, bez telefonu, bez książek, po prostu rozmawiamy i razem przygotowujemy się do nocy. I tutaj uważam, że pomysł fajny, tylko mam pewne wątpliwości, bo obawiam się, że jeżeli temat będzie wciągający, to tych ostatnich 5 minut przed snem zamieni się w te 5 minut, ostatnich 5 minut pracy każdej pralki, które to 5 minut trwa w przypadku pralki pół godziny, więc to oznacza w tym przypadku nieprzespaną noc.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie prawie 13 na zegarach. Męski granie orkiestra Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z ich nowym hitem. Nareszcie tuż przed 13. Po 13 nareszcie kogoś wyślę na koncert Maty na Narodowym. To już 15 maja, więc lada moment. Jeżeli jeszcze was nie ma wśród zgłoszeń, to to jest ostatni moment, żeby to zrobić. SK.pl, zakładka konkursy, tam wszelkie szczegóły.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na starcie garści informacji dla osób zmotoryzowanych. Pamiętajcie, że dla ruchu cały czas zamknięty pozostaje odcinek ulicy Wyszogrodzkiej, ekipy remontowe. Poza tym spotkamy na Stodułkiewicza, na Kopernika, a także na ulicy Szpitalnej. W Płocku dziś sporo chmur i przelotne opady deszczu.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro na stacjach taniej niż dziś. Znamy nowe ceny maksymalne i tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,28, za olej napędowy 6,84. Nie spadnie tylko cena 98, za nią zapłacimy 6,87, a na razie program ceny paliw niżej obowiązuje do piątku, ale będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, obiecuje minister energii Miłosz Motyka.
12: Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, program będzie utrzymywany.
11: Do tej pory dzięki programowi Polacy mieli oszczędzić 3 miliardy złotych. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kątach rybackich służby odnalazły ciało 60-latka. Wiadomo, że był z 3 innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie.
13: Mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Został on wyłowiony z wody. Niestety stwierdzono zgon 60-latka.
11: Relacjonuje Karolina Figiel z tamtejszej policji. Służby ustalają teraz okoliczności tragedii. W górach znów sypie śnieg. W Tatrach może przybyć nawet 7 cm. Warunki do wędrówek w wyższych partiach znów się pogorszą.
14: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy.
11: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzyńskiego Parku Narodowego. W najbliższych dniach temperatura może spaść nawet poniżej zera.
15: SK Płock.
16: Kuba Honfera. Ogródek Jordanowski przejdzie kompleksową modernizację. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę urządzeń, modernizację orlika czy budowę sceny plenerowej. Wszystko ma być gotowe w przyszłym roku. Najlepsi zawodnicy ze świata oraz młodzi adepci brali udział w zawodach Jungle Ninja Championship, które rozgrywane były w Płocku.
17: Finały, które zrobiliśmy u nas na miejscu, były epickie. Były naprawdę widowiskowe. Topowi zawodnicy ze świata.
16: Powiedział nam Krzysztof Orankiewicz, organizator zawodów. W zmaganiach udział wzięło przeszło 200 zawodników.
18: Są tacy, którzy polują i polujcie, polujcie. W tej godzinie bilety na koncert Maty na Narodowym wpadną do kogoś z Was. Zgłoszenie jeszcze go na SKPL w zakładce konkursy. Tame Impala, Pink, Iban, to jest muzyczny plan na godzinę 13 w Radiu SK. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: to Even i Hollow za nami na antenie Radia SK, a przed nami wielkie wydarzenie, 17 minut po godzinie 13. Jeżeli jesteście w stanie rozpoznać po kilku nutach to oznacza, że wiecie, gdzie jest Juret de Mar. Jesteście największymi fanami Maty, więc moglibyście pójść na koncert na PG Narodowym. Co trzeba zrobić?
1: Pokaż, jak się bawisz.
0: No. Nie trzeba pokazywać, jak się bawicie. Trzeba się zgłosić na sk.pl w zakładce konkursy i udowodnić, że jesteście największymi fanami Maty. Jak już tam napiszecie zgłoszenie, to czekacie aż...
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
0: Tylko, że to ja będę dzwonić. Jak już zadzwonię, to znaczy, że się udało. Więc czekam na zgłoszenia na sk.pl. Gramy zaraz.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
11: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
12: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.

0: Auchan. To olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, Checkit Out kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
8: I po reklamie.

0: Ale to będzie brzmiało. Ale to będzie brzmiało już w najbliższy piątek na Stadionie Narodowym, gdzie Mata zagra. Myślę, że Kiss Kam, jego podryw roku, też się pojawi. I wy się tam pojawicie, bo przez cały tydzień rozdajemy wam bilety właśnie na to wydarzenie, a wśród chętnych jest ona, czyli Jola. Cześć, Jola.
1: Dobry.
0: Kiss Kam, rozumiem, znasz na pamięć.
1: Tak.
0: Podobnie jak wszystkie numery Maty, bo mówisz, że słuchasz go już od ilu? Od 7 lat.
1: Tak.
0: No dobra, to powiedz mi w takim razie szybki test z wiedzy, bo to był jeden z pierwszych numerów wydany przez Matę. Z kim on chciał wziąć ślub? O czym rapował zresztą?
1: O
0: Hanie Montanie, dokładnie. Nie wiadomo, czy to się uda, ale Hanna Montana po 20 latach wróciła, więc wszystko jeszcze przed nimi. Kogo ty zabierzesz na ten koncert na Stadionie Narodowym?
1: Mojego tatę.
0: Czy tata słucha też Maty?
1: Tak.
0: I siedzi może obok i to potwierdza?
1: Nie, tata jest w pracy na razie.
0: To tato drogi w pracy, będziesz musiał w piątek, będziesz chciał, zakładam, pójść na koncert na Stadion Narodowy, żeby posłuchać Maty. Jola, informuj tatę i jedziecie. A raczej idziecie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Baw się dobrze i trzymam kciuki za to, żeby to był najpiękniejszy koncert w twoim życiu. Aż Jola za nie mówiła. Prawo wieku tak zwane, ale Jola, trzymam kciuki, żebyś miała miejsce w naprawdę pierwszej linii właśnie na płycie PGE Narodowego. Mamy dla was takie bilety i w tym tygodniu je rozdajemy, bo 15 maja koncert Maty na PGE Narodowym, więc zgłoszenia na SKPL, zakładka konkursy, tam was odsyłam.
2: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można
4: i to razem
5: przyjemnie spędzić czas,
4: ale pachnie,
3: spróbować czekolady,
5: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne, tuż obok nowego salonu Audi. Znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na ciebie.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
18: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
19: No w sumie.
20: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: i oby was to tak bujało do końca dnia. Antor, 45 Ultra, Talk to You w Radiu SK. Jedna z naszych nowości, która wprowadziła naprawdę dobry nastrój. A teraz niestety znowu trzeba wracać do pracy, ale po 14 wracam z dobrymi hitami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
4: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
5: I to razem.
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie.
4: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL już od 17,99 za opakowanie.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
24: Dziś na płockim niebie dominują chmury i niewykluczone są kolejne opady. Termometry powinny maksymalnie pokazać 14 na plusie, ale to dopiero późnym popołudniem. Jeśli po Płocku podróżujecie autem, pamiętajcie, że na utrudnienia natkniecie się m.in. na Szpitalnej, na Wyszogrodzkiej czy na osiedlu Międzytorze.
23: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
25: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, twierdzi w rozmowie z Radiem SK mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA.
26: Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
25: Tłumaczy Lewandowski, który dodaje, że wyjazd nie był żadną formą ucieczki, nie zdradza jednak, jakie dalsze plany ma Zbigniew Ziobro, ani na czym będzie polegać jego współpraca z Telewizją Republika. Zniszczono gniazdo Bielika niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2-4-tygodniowe pisklęta.
0: Wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
25: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Para bielików od lat wracała w to miejsce i regularnie wychowywała tam młode. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
1: SK Płock.
2: Nieba Hompera coraz większymi krokami zbliża się tegoroczna Noc Muzeów w Płocku.
3: Punktów w samym Płocku będzie 22. Instytucje kultury, muzea przede wszystkim.
2: Powiedziała nam Iwona Krajewska, prezes Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. A Noc Muzeów już w najbliższą sobotę. Siatkarze płockiego KPS-u kończą sezon. Z tej okazji spotkają się oni z kibicami już w najbliższy piątek. Poza okazją do rozmów w planie jest również mini turniej siatkówki plażowej. Kibice kontra zawodnicy.
6: Takie ładne święto znalazłam w kalendarzu. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Limeryków, więc ja przedstawiam swój. W kalendarzu mamy dziś wtorek, co oznacza, że roboty pod korek. Jak macie jakieś do podziału, które napisaliście, to bardzo proszę leskowy messenger i głosówki tam czekam. Tate McRae, już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: chciałam powiedzieć matka Polka, ale tak naprawdę matka barbadoska, Rihanna Rude Boy, która zajęła się dziećmi i karierę muzyczną odłożyła prawdopodobnie na za chwilę, 17 minut po 14. Cisza może uratować nasz mózg. I to są dane naukowe od specjalistów, którzy stwierdzili, że 2 godziny ciszy dziennie pomaga odbudowywać naszemu mózgowi połączenia neuronalne przez to. Więcej rzeczy zapamiętujemy, lepiej myślimy, szybciej się skupiamy i nasz mózg jest młodszy, zdrowszy i sprawniejszy. 2 godziny ciszy dziennie, ale nie takiej ciszy, gdzie klikamy w telefon albo czytamy książkę, tylko po prostu leżenia w głuchej ciszy, którą to w codzienności raczej trudno znaleźć. Rodzice, którzy mieszkają ze swoimi dziećmi, będą coś o tym wiedzieli. Natomiast tutaj mi się tylko jedna refleksja nasuwa do głowy. Przekażcie to dalej, naprawdę, niektórym, którzy powinni nam tę ciszę dać, a jakoś nie chcą. Jak słucham pewnych ludzi, to nasuwa mi się tylko jedna myśl. Milczenie naprawdę jest złotem. Baby Rexha, New Religion, to gram już za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: I po reklamie.

0: Nie wiadomo dokąd, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, wiadomo jak, no bo samolotem. To są dane, które mam na ten moment a propos naszej akcji Odlot Ściśle Tajny, do której możecie dołączyć i polecieć, no tylko tak jak mówię, w nieznane. I teraz kiedy mówię, że nie wiem, to naprawdę nie wiem i nikt z nas nie wie, dokąd będziecie lecieć. I na tym ta akcja polega, że wszyscy dowiadujemy się o kierunku dopiero na lotnisku. Cała ta akcja jeszcze w maju na SK.pl w zakładce konkursy szczegóły, ale też pobierajcie naszą aplikację, bo tam kolejne podpowiedzi dotyczące kierunku weekendowego wyjazdu z naszą porankową ekipą, czyli z Jankę, Semkamą i Wiktorem. Są już pierwsze osoby na liście tych, którzy zasiądą na fotelach w samolocie, ale ta lista może być dłuższa i tam możecie dołączyć też wy. A jak macie jakieś typy, dokąd można byłoby polecieć, no to bardzo proszę, podzielcie się, bo wszyscy nad tym głęboko myślimy. Stanach, Daria Zawiałów, Eldorado, to byłby ładny kierunek. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
8: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
9: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
15: I po reklamie.

0: I jakbyście w rytm tego numeru odpisywali na maile albo wypisywali wszystkie ważne dokumenty, ewentualnie pisali raporty, to już byście byli gdzieś przy końcówce swojej pracy. Ruel, Don't Say That przed godziną 15 w Radiu SK, po 15 oni, Pirowski, Pawełek wrzucają na luz, obyście wy też jak najszybciej mogli. Pogoda może temu nie sprzyja, ale pogoda ducha temu, żeby wyjść jak najszybciej do domu, to już jak najbardziej. Zostańcie z Eską.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na Ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: 14 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku, ale to dopiero późnym popołudniem. Poza tym na niebie sporo chmur, momentami także opady deszczu. Kierowcom przypominam, że cały czas utrudnienia na Wyszogrodzkiej, na Szpitalnej, czy też na osiedlu Międzynorze.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po 2 wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też prezydencki projekt i 2 poselskie. Debata w tej sprawie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
14: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty wskazuje, że te 4 projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
15: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
14: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
13: Dziś sekcja zwłok 6-latka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. 6-letni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Kierowca i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z Królową Nauk. Jak im poszło?
16: Obstałem około 50%.
17: Nie bardzo dobrze.
18: Było lepiej niż na polskim.
19: Nie za bardzo, umiałem na logikę więcej zrobić.
18: Nie wiem.
16: No średnio.
13: Mówili nam uczniowie ze Szczecina, a jutro ósmoklasiści napiszą egzamin z języka obcego.
5: SK Płock News.
12: Kuba Honhera, w Płocku odbędą się pierwsze młodzieżowe igrzyska sportowe.
0: Te młodzieżowe igrzyska sportowe będą polegały tak naprawdę na rywalizacji pomiędzy uczniami w sposób indywidualny, ale również tak naprawdę ta młodzież będzie zdobywała jednocześnie punkty dla swojej szkoły, którą reprezentuje.
12: Powiedział nam Sebastian Nowacki, wolontariusz Fundacji Niemożliwe staje się możliwe. Zawody, które odbędą się 27 maja, skierowane są do uczniów szkół podstawowych z Płocka i powiatu. A już w ten piątek w PGS-ie otwarcie wystawy Geometrie myśli, struktury uczuć. Początek 18.
10: Rzuć na luz!
17: Rzuć na luz!
18: Rzuć na luz!
19: W Radiu SK! 2 minuty po 15 i wpada do nas dawno niesłyszany po południu Michael Patrick Kelly ze swoim hitem Beautiful Madness. Później hit absolutnie na czasie Andy Dust i Harris Zokaria. Kizo i Bletka i September także w planach. Kirowski Paweł, dzień dobry, witajcie!

0: September w Radiu SK. Na zegarkach już 13 minut po godzinie 15. Dzisiaj wtorek, dzień dobry, pięknie witamy. Tu
1: dzień dobry i Pawełek, September, czyli wrzesień w maju, ale naprawdę wszystko się zgadza,
0: bo dzisiaj pogoda dokładnie... lutowa, można by rzec.
1: Nie, no wrześniowa.
0: Ja bym powiedział, Pawełku, jest jednak bardziej lutowa. Chociaż przy tych temperaturach, no masz rację.
1: Chcesz się pokłócić?
0: Oczywiście, Pawełku, z tobą zawsze.
1: Mam ci przypomnieć, jak w lutym było minus 30?
0: Proszę przypomnieć, jak w lutym było minus 30. O Jezu, było. Przypomniałeś mi, Pawełku. Nie trzeba było tego robić. Nie mnie, ale naszym ludziom. Wyobrażasz sobie teraz, jak taka serpentyna zimna przeszła przez nasze ciała?
1: Ja jestem ciekaw, bo dzisiaj tak usiadłem na chwilę i poczułem, że po prostu mi odpływa cała energia i zastanawiam się, jak wy sobie radzicie przy takiej pogodzie. Jak wy się doenergetyzowujecie, jak dodajecie sobie powera, kiedy ta pogoda no nie pomaga.
0: Zapraszamy serdecznie, 664 402 302, tutaj SMS-owo. Oczywiście czekamy na wasze głosówki, jak zwykle porą popołudniową.
1: Eskowy Messenger do waszej pełnej dyspozycji.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
11: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
12: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
10: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
11: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
10: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock Otolińska 25. Zapraszamy!
13: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Pyta 28 minut po 15.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pięknie was witamy, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Ale za moment inne męskie imię będzie na tapecie. Maciej Musiałowski, czy coś wam mówi to imię i to nazwisko?
2: Pewnie tak, to aktor, ale także wokalista, który za chwilę zaprezentuje wam swój najnowszy hit w Esce. To będzie naprawdę osobista piosenka, już sam tytuł to sugeruje, Flora.
0: A prawdopodobnie Flora... chodzi o florę bakteryjną.
2: Nie tym razem. Aha. Mogło tak być, ale jednak Flora to imię pierwszej przyjaciółki Maćka, pierwszej dziecięcej miłości.
0: Przypominam też, że pierwsi nasi przyjaciele właśnie pochodzą z flory bakteryjnej, Pawełku. Być może właśnie odchodziło.
2: Dobrze, dla Pirowskiego zakładam, że chodzi o Florę, tę drugą, a dla nas wszystkich Flora to jednak będzie historia o miłości.
0: Coś czuję, że po tej zapowiedzi straciłem kumpla. No trudno, ale niech śpiewa. Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK.

0: się właśnie zachowują faceci, jak tylko spuści się ich ze smyczy. Pitbull i Hotel Room Service. Na wakacjach oczywiście. Na wakacjach się nie liczy, prawda? Pan Wełku, ty coś o tym chyba wiesz najlepiej. Z tego, co wiem, 24 minuty przed godziną 16 pojawiły się wasze propozycje na wykorzystanie pogody pod tak zwanym psem.
1: Czyli tej deszczowej, dzisiejszej.
0: I jedna właśnie psa dotyczy. Maciek właśnie goni psa Matrixa, bo ten uciekł przed deszczem do lasu, a Maciek moknie na zewnątrz. A to spryciula z tego psiaka. Agnieszka z kolei proponuje zakupy z córką. Może ktoś z was miałby ochotę na taką przyjemność.
1: Nie, ja nie chcę czegoś, co będzie mnie kosztowało. Ja tylko darmowe propozycje
0: przyjmuję. Ty mógłbyś pójść na zakupy z córką, ale chyba nie swoją, z tego co wiem. Radio SK. Za moment Glass Animals i Heat Waves. Zapraszamy w Radio SK.
2: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklama.
7: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
13: A w tobie?
12: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
23: Lidl. To się opłaca.
25: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Jeździsz już Audi? Zadbaj o swoje auto w naszym autoryzowanym serwisie. Czeka na Ciebie rabat powitalny. Już teraz zadzwoń i umów wizytę. Do zobaczenia. Audi Płock. Miejsce, na którym możesz polegać.
26: To będzie ostatnia reklama.
0: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
1: I po reklamie.

0: Radiu SK przed 16 łapiecie numer Can't Deny It, to Jazzy, 4 minuty do 4.
1: I za chwilę Wesce oczywiście newsy, sprawdzimy też jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach, no i aktualną sytuację na drogach, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: SK.
1: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
8: 14 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku, to w przeciągu kilku najbliższych godzin. Na niebie jednak sporo chmur i niewykluczone są przelotne opady deszczu. I jeśli po Płocku podróżujecie autem, pamiętajcie o utrudnieniach na Szpitalnej czy też Wyszogrodzkiej.
9: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Przesłuchano już kilkuset pokrzywdzonych. Wpłynęło też 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o zonda krypto. Śledczy zabezpieczyli również nośniki danych.
11: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
10: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Prokuratura zapowiada, że wystąpi o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania. Jego stan jest ciężki. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po dramatycznym wypadku na torze w Gnieźnie. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
12: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane. W czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
10: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Służby badają dokumenty. Na razie nie znalazły tam nieprawidłowości. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Łódzka filmówka jedzie do Cannes z jedynym polskim filmem w konkursie. Krótkometrażowa animacja Trakcje studenta Jakuba Kryszpina została zakwalifikowana do prestiżowego konkursu podczas festiwalu w Cannes. Do tegorocznej edycji zgłoszono prawie 3000 produkcji z całego świata, a wybrano tylko 19 filmów. Trakcje to opowieść o mężczyźnie, który w pędzącym pociągu próbuje odnaleźć zgubiony bilet.
13: SK Płock News.
14: Kuba Honhera. Przed nami pierwsza edycja konkursu wokół drewna. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej.
15: Mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę.
14: Powiedział wicemarszałek województwa Rafał Rajkowski. Nabór wniosków potrwa do 19 sierpnia. Wychowanek Wisły Płock Szymon Leśniewski pozostanie w klubie na kolejny sezon. Kontrakt niespełna 20-letniego zawodnika został przedłużony do 30 czerwca 2027 roku.
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć na luz!
18: Radio SK!
19: Już 3 minuty po 16 za moment Beauty and the Beat, a zatem Justin Bieber i Nicki Minaj, potem dołączy Charlie Puth, Jonathan z Liwką i PZ-em, a także Magic System z legendarnym numerem. Pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
9: Tu Pawełek. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.

0: Magic System, Magic in the Air. Gramy w Radiu SK już 16 po 16 i pięknie witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: No i wybiegamy od razu do tego, co wydarzy się za 4 godziny i 3 kwadranse. Punktualnie o 21:00 dzisiaj pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji. Takie półfinały będą dwa. Kolejny pojutrze, a w sobotę wielki finał, podczas którego poznamy zwycięzcę albo zwyciężczynię 70. odsłony europejskich zmagań. 35 państw rywalizuje w tym roku, a nasza kandydatka wystąpi dzisiaj w półfinale jako 14.
1: Tak jest, będzie przedostatnia, więc możemy spodziewać jej się na scenie około 22:15. Naszą kandydatką w tym roku jest oczywiście Alicja Szempińska z piosenką Pray. I dobre wiadomości są takie, że jesteśmy

0: naszych myśli na muzykę popołudniową jest Sylwia Grzeszcza. Gramy jej Och i Ach już teraz, chociaż zróbmy to może po króciusieńkiej przerwie.
1: Dobrze, umówieni.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
8: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Karol G, Siantes de Ubiera Conocido w Radiu SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Pięknie was witamy, Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Pawełku, jak nazywamy wydarzenia, które odbywają się w maju z udziałem nieletnich odzianych w białe szaty?
1: No, komunia, pierwsza komunia.
0: Ale już, prawda, nie święta komunia. I masz rację, Pawełku, bo jedno jest pewne, ta, która odbyła się w Grodzisku Wielkopolskim, święta na pewno nie była. Przechodzimy do zaskakujących wydarzeń, które odbyły się pod hasłem... Wszystko odbyło się przed kościołem, w którym miała miejsce komunia. Na parkingu w najlepsze bawiło się dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat. W pewnym momencie jeden krzyknął do drugiego. A drugi nie chciał być gorszy, więc krzyknął też do pierwszego. No i ten dał. I to, muszę przyznać, nie był najlepszy pomysł, bo zaraz później karoserie kilkudziesięciu samochodów stały się płótnami malarskimi dla tych dwóch krewkich, młodych, uzdolnionych artystów, którzy do szkicowania użyli... No i w sumie zniszczyli 40 samochodów, policja zabezpieczyła już ślady, na miejscu zostały odpady z kamienia, no i przekazała sprawę do sądu dla nieletnich. Jednego, możecie być pewni, chłopcy do końca zachowali kamienną twarz. Nelly Furtado.

0: Just the Way You Are to Milky i David Guetta na antenie Radia SK. Na zegarkach 22 minuty przed godziną 17. Właśnie tak z Pawełkiem analizowaliśmy, że polatacie trochę z SK w tym roku. Już polecieliście, a lecieć będziecie jeszcze więcej, chociaż tym razem destynacja, zatem to miejsce lądowania jest nieznane.
1: I nie poznamy go tak naprawdę do ostatniej chwili. Na lotnisku wszystko się wyjaśni. Do tego czasu ta destynacja, ten kierunek będzie wielką tajemnicą. Jeżeli chcecie wybrać się na taką przygodę z taką niespodzianką, no to tylko w aplikacji Radia SK za darmo możecie zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. No, niektóre informacje wiemy, na przykład wiemy, z kim polecicie.
0: Na pewno z naszą ekipą porankową. To macie zagwarantowane, ale nasz kapitan raz na jakiś czas przysyła nam podstawowe wskazówki.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
1: No i pięknie, bo to znaczy, że lot nie będzie zbyt długi, ani nie będzie żadnych problemów, nie trzeba pilnie paszportu załatwiać.
0: Ale dowód osobisty polecam mieć gdzieś w kieszeni, ewentualnie w swoim portfelu, być może w portmonetce. Odlot ściśle tajny. Zapraszamy na sk.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, a potem wygrywacie fantastyczny czas gdzieś na świecie, w Europie, no raczej nie w Polsce. Radio
3: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
11: Cappuccino. Caffè latte.
12: Co robisz?
11: Trenuję zamawianie kawy McCafé za siódemkę. Już od 7.

0: 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne. Tuż obok nowego salonu Audi znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na Ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na Ciebie.
2: Firmy to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Żakard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Żakard, Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
7: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
8: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
7: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
9: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia.
12: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Fausta i Magda Tyk w Radiu SK na zegarkach 4,5 minuty przed 17 best.
1: No i od razu zrobiło się słonecznie, nawet jeżeli na niebie tego słońca brakuje, to oczywiście za sprawą tego hitu na czasie. Po 17 wracam do muzy, ale wcześniej newsy w SK.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
2: Na plażę, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: O tej porze w Płocku coraz więcej samochodów na trasach prowadzących z centrum w kierunku Podolszyc. Pamiętajcie, że dla ruchu zamknięty pozostaje odcinek ulicy Wyszogrodzkiej. Zobaczmy, jaka pogoda czeka nas jutro w Płocku. Wszystko wskazuje na to, że będzie trochę słońca, ale niewykluczone są także przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro 95 i diesel kilka groszy w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 28 groszy. Za olej napędowy 6 zł. 84 grosze. W górę jedynie benzyna 98, 6 zł. 87 groszy. A program ceny paliw niżej kończy się w piątek, ale jak zapowiada minister energii Miłosz Motyka, będzie przedłużony.
14: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
13: A program na razie ma być przedłużony o najbliższe 2 tygodnie. Prace mają przyspieszyć. Premier zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, a mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. Nie żyje Stanisława Celińska, była znana m.in. z filmu Pieniądze to nie wszystko czy serialu Alternatywy 4. Użyczała też głosu w licznych filmach animowanych. Aktorka zmarła w wieku 79 lat.
15: SK Płock. Kuba
16: Honchera. Po raz szósty miasto uruchamia program stypendialny Grant na Start. Dzięki niemu osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w rekrutacji na studia w dwóch płockich uczelniach, mogą otrzymać 5 tysięcy złotych wsparcia na pierwszym roku. Trwają zapisy do 4. edycji biegu Górskie Tumskie.
17: Niektórzy dobiegają na metę, to mówią, że wow, to w ogóle chyba było moje najtrudniejsze 5 kilometrów w życiu, ale w ogóle było super ekstra.
16: Powiedziała nam Małgorzata Smolińska, organizatorka wydarzenia. Impreza wystartuje 30 maja, a poleca ją Radio SK.
18: Dzień dobry, bardzo pięknie Was witamy, 17:02. Za moment Galaxy od Kungsa będzie Gibbs i Vin, Clean Bandit Solo i Alex Warren z najnowszym hitem. Pięknie Was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
19: Tu Pachełek. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.

0: Fever Dream Alexa Warrena to słyszeliście na antenie Radia SK 13 minut po 17, a teraz będziecie słyszeć inne dźwięki, bo będą wydobywały się z trzewi jedynej prawdziwej polskiej gwiazdy, pani Jadzi.
1: Z czego, przepraszam?
0: Z trzewi konkretnie.
2: Z czego?
0: Z głębokości.
1: Czego?
0: Własnego ciała. Jest z nami też pan Paweł.
2: Dzień dobry, no i oczywiście Kirowski.
0: Dzień dobry.
2: Obecny, jak słyszycie.
0: Pięknie was witamy. Pani Jadzia jest nawet obecna bardziej, nie tylko duchem, ale też ciałem, bo boli ją dzisiaj niecała stopa pięta, pani Jadziu, tak?
1: Tak, boli mnie piętra.
0: Piętro?
1: Pięta!
0: Pięta boli.
1: Ostroga mnie rośnie chyba.
0: Ale co to znaczy ostroga rośnie?
1: Ja nie wiem, musisz mi konia kupić.
0: To jest sposób, póki nie mechanicznego, to mamy o czym rozmawiać. Zapraszamy serdecznie. Wcześniej pogadamy o przedmiocie, który Pawełek trzyma we własnym rejku.
2: Trzymam i czekam, aż właśnie tutaj skończycie i rozpoczniemy grę. 664-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- 604.
1: 604.
0: Nie, 664.
1: 664.
2: 402.
1: 402.
2: 302.
1: 302.
0: Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek i Warsaw Science, a zatem ciuszki, ciuszki dla was dostępne. Dzień dobry.
2: A kategorię zdradziliśmy?
1: Nie.
0: To pani Jadziu, poprosimy o kategorię.
1: Coś na brzydką pogodę.
0: Co? Świetnie, pani Jadziu.
1: Następnym razem,
0: następnym razem może proszę celować we właściwą nazwę przedmiotu. Będzie jeszcze naszym ludziom łatwiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, hej.
0: Kogo witamy? Cześć.
3: Cześć, Bartek z tej strony.
0: Bartku, drogi, zapraszamy serdecznie, bardzo proszę.
3: Pawełku, pani Jadziu, czy to się przydaje na dzisiejszą aurę?
1: Oczywiście, że tak.
3: Dobrze, a czy to jest dwuczęściowe, czy jednoczęściowe?
2: Jednoczęściowe,
1: no jak? A, że się może składać i rozkładać?
4: Jezus, pani Jadziu!
3: No właśnie o to mi chodzi, rączka i góra na
1: dwuczęściowe.
3: Przykład.
0: Dwuczęściowe, tak jest, potwierdzamy.
3: No to myślę, że to parasol.
1: Ciekawe. Ja chciałam, żebyś Bartek wygrał.
0: Ciekawe, Bartku.
3: Super, bo już któregoś dnia tak panią chwaliłem i nie uznała mi pani odpowiedzi, no.
1: Ja nie uznałam. To teraz widzisz, jak ci podpowiedziałam? Jest,
3: bardzo mnie to cieszy.
0: Ciekawe, Bartku, w głowę zachodzę, jak ci się udało wpaść na właściwą nazwę tego przedmiotu. Naprawdę, to filozofowie będą teraz siedzieć dekadami i się zastanawiać. Pani Jadziu, bardzo dziękujemy za super pomoc.
1: Ale no widzisz, no... Raz nie wygrał, to teraz wygrał.
0: No i bardzo dobrze się składa przecież.
1: Ja odrzuciłam, ja nikomu nie odrzucałam odpowiedzi, tylko wy.
0: Moje uczucia pani odrzuca już od wielu, wielu lat.
5: Pani.
0: No właśnie, dwa razy.
1: Dobrze.
5: Dobranoc.
1: Tak do trzech razy sztuka.
0: No, jak dożyję, bo nie wiem, czy mamy tyle czasu.
6: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby

0: Fryc Markowski, Juri Żugaj i Zakopałe.
1: I nowe zjeżdżalnie. Kolejka wodna, mini jeepy,
2: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
0: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
2: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy. To będzie ostatnia reklama.
3: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
4: I po reklamie.
2: Esko.

0: To był Armin Van Buren osobiście, Come Around Again na antenie Radia SK, pół do szóstej, ale to nie koniec Armina Van Burena na naszej antenie, bo mam coś jeszcze do przekazania.
1: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show A State of Trance is returning to Radio SK. So tune in every Friday night at 10 PM. See you then.
2: Tak jest, Armin przekazał wam, jak słyszeliście, z radością, że jego show Estate of Trance wrócił do Eski i jest do posłuchania w każdy piątek wieczorem po 22:00. To oczywiście wszystko w ramach Eska Live Remix,
0: który w tenże piątek wystartuje już punktualnie o 20:00. Mnóstwo zabawy dla was, mnóstwo fantastycznych dźwięków, no i takiego miksowania, jakie może zapewnić tylko on, Armin Van Buren. To przypominamy w piątek, a teraz na naszą antenę wskakuje K-popowa formacja BTS i płyniemy na falach Radia SK, bo to numer zatytułowany Sweet.

0: to takie muzyczne przypomnienie o przerwie w pracy. Break Free, Ariana Grande i Zed. To jest Radio SK, a na zegarkach 23 minuty przed 18. Witamy pięknie w naszym popołudniowym zakątku.
1: Tu Pirowski, Pawełek i mamy nadzieję, że jednak to już nie przerwa w pracy, a całkowita przerwa od pracy i to
0: do jutra,
1: wszystko
0: do jutra.
1: Już za wami co najmniej do jutra. Za chwilę gramy fajnie, bo będzie Sombry Back to Friends, ale odwiedzi nas też Kasia Gruszka, zwana też Katy Perry.
2: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową. W nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes. James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
10: I po reklamie.

0: A na mnie jest wszystko jedno i wcale nie jest wszystko źle. Za moment się o tym przekonacie, słuchając punktualnie od 18 imprezki w Radiu SK.
1: Powiem więcej, jest nawet dobrze.
0: Naprawdę?
1: Tak?
0: A daj co najmniej 50 logicznych argumentów, żebyśmy ci wszyscy uwierzyli.
1: To już od razu jeden, który załatwi wszystkie 50.
0: Ale zacznij je wymieniać już po 18.
1: Mata,
0: bardzo cię.
1: Mata bilety na matę.
0: O. No i tym jednym
2: mata
0: słowem.
2: Mata bilety na matę? Mata?
1: O, będziecie, super. Będziecie mata.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie, jakby to powiedzieć, no szachmat.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
9: Kierowcom w Płocku przypominam, że cały czas dla ruchu zamknięty pozostaje odcinek ulicy Wyszogrodzkiej od Słonecznej do Batorego. Ekipy remontowe spotkamy także na osiedlu Międzytorze czy też na Szpitalnej. Jeśli chodzi o pogodę, to jutro do południa niewykluczone przelotne opady deszczu, ale po południu powinno być więcej słońca.
8: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Zderzenie dwóch ciężarówek na S17 na trasie Lublin-Warszawa. Utrudnienia są teraz na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości Mopsarny, niedaleko węzła Ryki. Zablokowany jest prawy pas, a ruch odbywa się lewym pasem. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityków PiS-u do Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę, wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd już zapowiedział wniosek o jego ekstradycję do Polski.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: SK Sport News.
10: Jutro i w niedzielę polscy zawodnicy ręczni zagrają 2 mecze z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsca zajmowali rywale. Jutrzejsze spotkanie o 18, a 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: SK Płock.
9: Kuba Honchera. Przed nami 96. urodziny aligatorzycy Marty. W sobotę odbędzie się coroczne przyjęcie organizowane dla mieszkanki płockiego zoo.
12: Myślimy, że jest w tej chwili najstarszym zwierzęciem w ogrodach zoologicznych w Europie. Nie tylko aligatorem, ale prawdopodobnie w ogóle najstarszym zwierzęciem.
9: Powiedział prezes ogrodu Krzysztof Kelman. W planie m.in. animacje, warsztaty czy też pokazy karmienia. 21 maja kolejne literakcje. Tym razem do Płocka przyjedzie krytyczka literacka Justyna Sobolewska, która jest autorką książki o nieczytaniu.
13: Imprezka. Imprezka.
14: Spokojnie, już po wszystkim, słuchajcie. Daliśmy radę ten wtorek zaliczyć. Prawie 2 minuty po godzinie 18 ruszamy z imprezką w Radiu SK. Jeżeli jesteście troszkę wkurzeni po pracy, bo bywa, prawda, czasami, to za chwilę Aziz Zam na poprawę humoru będzie w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: to nie wraca.
1: No i tak się właśnie wraca do domu z hitami na czasie, się można pobujać w samochodzie. PZ Matajka z bałaganem w Radiu SK, to są hity na czasie. No a teraz szokująca informacja, słuchajcie. Świat nie będzie już wyglądał tak samo, słuchajcie. Coś się skończyło, to jest pierwsza taka sytuacja od 48 lat. Uwaga, Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu na tegorocznym mundialu. TVP ogłosiło dzisiaj listę komentatorów, no i niestety pana Dariusza Szpakowskiego tam nie ma. Podobno nawet dostał propozycję, żeby mecze komentować, ale nie skorzystał. To ja w tym, słuchajcie, w takim razie mam pytanie w imieniu wszystkich fanów piłki nożnej do pana Dariusza.
2: A co ty robisz?
1: Ale z drugiej strony, po tylu latach komentowania Dariuszowi Szpakowskiemu należy się, żeby sobie usiąść przed telewizorem z chipsami i na spokojnie mecz obejrzeć.

0: No i to się nazywa właśnie wieczorny relaks z hitami na czasie. Eileen Yumi, Ellie Goulding, to jest Radio SK, 21 minut po godzinie 18. Ostatnio doszło do wielkiego skandalu w powietrzu, słuchajcie. Na pokładzie samolotu lecącego z Argentyny do Panamy pewna para 50-kilkulatków bardzo, i to bardzo zaczęła pokazywać swoją miłość wzajemną i zaczęli to robić na oczach wszystkich pasażerów. Normalnie w czasie lotu, normalnie na siedzeniu wszyscy patrzyli, a oni się tam, wiecie, co robią, no. I potem ta para trafiła na komendę, usłyszeli zarzuty, a z komendy tego pana odebrała żona. No i to jest, słuchajcie, nauczka dla wszystkich linii lotniczych, że te toalety w samolotach to jednak powinny być troszkę większe.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Uzupełniamy baterie po całym wtorku. Sony Fodera, to jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. No i niesamowity wyczyn polskiego himalajisty, słuchajcie. Bartek Ziemski zjechał na nartach z jednej z najwyższych gór świata w Himalajach, słuchajcie. To jest niesamowite. Wszedł na lotce 8,5 km w górę. Wszedł tam sam, bez pomocy szerpów, bez dodatkowego tlenu. Wszedł na szczyt, wpiął narty i po prostu zjechał. I co ciekawe, to już jego 8 8-tysięcznik, z którego zjechał na nartach. No to jest naprawdę imponujące. No nie tylko to, że on z tej góry na nartach zjechał, ale że on żonę przekonał, że go tam puściła.
1: Radio SK. Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne. Tuż obok nowego salonu Audi znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na Ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na Ciebie.
9: I po reklamie.

0: dawna to
1: wiecie. A wy od dawna to wiecie, że SK ma dla was fajne niespodzianki. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity zaczynają się w SC i w SC zaczynają się najlepsze koncerty tego roku. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Już w najbliższy piątek raper zagra tam wszystkie największe hiciory w swojej karierze. Między innymi Szafir, który po 19 w SC się pojawi. No i wy możecie w tym uczestniczyć. I to jeszcze za darmo, słuchajcie. Tutaj nie ma żadnej loterii, nie ma wysyłania SMS-ów. Po prostu wpadacie za darmo na sk.pl i udowadniacie nam, że jesteście największym fanem Maty na świecie. Bardzo proste. Po 19 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was.
2: Radio SK. SK. Darling, darling.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Diabeł ubiera się u Prady 2, a także Michael, Mortal Kombat 2, Niezwykły Chłopak, czy też Sprawiedliwość Owiec, jak również Super Mario Galaxy film. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 13 maja w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki wystąpi dla Was Grzegorz Dolniak w programie Mogło Być Gorzej.
12: Muzyką się żyje.
13: Już dzisiaj w Wiedniu rusza wielkie muzyczne święto. Czas na pierwszy półfinał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Na scenie pojawi się jako 14 z kolei, czyli jako przedostatnia uczestniczka. I według najnowszych przewidywań bukmacherów Alicja Szemplińska ma naprawdę spore szanse na awans do finału, który już w najbliższą sobotę. A te notowania rosną po ostatnich próbach, bo występ wyszedł jej naprawdę bardzo dobrze. Półfinał startuje dzisiaj o 21:00 i będzie można go za darmo obejrzeć w telewizji. Alicja pojawi się na scenie po godzinie 22. No i przypomnijmy, jak co roku, jak zawsze, w związku z Eurowizją nie obyło się bez kontrowersji. Do udziału w konkursie został dopuszczony Izrael. W reakcji na to z występów na Eurowizji występ zrezygnowało 5 państw. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Więcej o konkursie piszemy na sk.pl. Na naszej stronie możecie też za darmo upolować bilety na Matę. Szukamy największych fanów tego rapera. Tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W najbliższy piątek. Wtedy Mata zagra The Best Of, największe swoje hity w karierze i wy możecie to przeżyć razem z Radiem SK.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
13: No bo to się właśnie nazywa imprezka z Radiem SK. Za moment dzwonię do kogoś z was i już chyba wybrałem kandydatkę, która zna wielkiego fana Maty. Powiem tylko tyle. Będzie za chwilę fajna niespodzianka na antenie Radia SK. Ktoś się mocno ucieszy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: David Guetta i Sia w Radiu SK. Gramy hity na czasie i szukamy największych fanów Maty. Ja teraz chyba nie fankę namierzyłem, ale kogoś, kto zna fana Maty. Asia razem ze mną. Cześć, Asia.
1: Cześć, cześć.
0: Powiem ci, że ty to jesteś naprawdę fajną koleżanką z pracy. Lubisz tą Paulinę, co?
1: A no pewno.
0: Wy się tam na księgowości chyba dobrze bawicie, z tego co tutaj czytam.
1: Bardzo się dobrze bawimy. Bardzo, zawsze z wami.
0: Ale to udowodnij nam, że twoja koleżanka Paulina jest wielką fanką Maty.
1: No słucham, ale co mam powiedzieć?
0: No właśnie, dlaczego uważasz, że ona powinna się bawić przy kawałkach Maty na żywo?
1: No przecież powinna, bo nie dość, że jest fantastyczna, to do tego jak tylko w radio leci Mata, to od razu jej nóżka się rusza.
0: I wszyscy przy okazji na tej księgowości się dobrze bawią, bo jest dobra energia,
1: oczywiście.
0: Prawda?
1: Oczywiście, czasami nawet nam zatańczy.
0: Wow, Paulina razem ze mną, jesteś Paulina, czy ty potwierdzasz?
2: Cześć, cześć, no pewnie, że potwierdzam, jestem ogromną fanką.
0: Czyli jak rozumiem, Eska puszcza Matę i tam po prostu cała księgowość się buja.
2: Tak, staram się rozruszać jak mogę.
0: Ale bardzo mnie zaciekawiło też to, co Asia napisała w zgłoszeniu, że nawet wiesz, skąd się wziął kawałek Jared de Mar.
2: Tak, tak, wiem, bo też jestem fanką piłki nożnej i jak grałam, prawda, w FC, to wiedziałam od razu, że tam będzie Jared de Mar, także byłam zachwycona.
0: A w teledysku jest ktoś znany, prawda?
2: Ojejku, teraz już co?
0: Wojtek Szczęsny. Ach, obejrzy, jak zejdziemy z anteny, to musisz obejrzeć, bo to jest naprawdę fajne. No to słuchaj, Paulina, powiem ci tylko tyle. Masz bardzo dobrą koleżankę. Naprawdę bardzo dobrą. Ja ci zazdroszczę takiej koleżanki z pracy. Każdy by chciał mieć takiego przyjaciela w robocie, na księgowości między innymi. Bo właśnie teraz od Pauliny i od Radia SK... Od Asi dostajesz...
1: Od
0: Asi, tak. Już mi się wasze imiona tutaj mylą. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że Paulina, dobrze mówię, Paulina, dostaje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Co ty mówisz?
0: Naprawdę.
1: Paulina, wszystkiego dobrego!
2: Jezu, Asia, jesteś cudowna. Dziękuję ci bardzo.
0: Wow.
1: Baw się dobrze. Spełniaj marzenia.
0: Ale tam dzięki, będzie jutro Asia. Imprezka podczas zmiany.
1: Jutro będzie szał.
0: One, dziewczyny, wy się już pewnie nie możecie doczekać, aż przyjdziecie do pracy i razem zaczniecie tam plotkować i się będziecie chwalić wszystkim, jaka to Asia jest dobra, że Paulinie bilety na Matę załatwiła.
2: Cała praca będzie wiedziała, że Asia jest super.
1: Nie przesadzajmy.
0: Wszystkiego dobrego, jest. Dziewczyny. To teraz odpalajcie Eskę, bo ja gram Matę właśnie teraz. Szafir na antenie Radia SK.

zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bombaj.

0: Wiktor Woligura w Radiu SK. To są właśnie wieczorne hity na czasie, a internet jest po prostu zalany. Zalany nagraniami z Barcelony. Wczoraj na ulicach miasta było wielkie świętowanie, bo FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii. Przez miasto jechał autobus otwarty, na którym byli piłkarze. Fani mogli tańczyć, śpiewać razem z piłkarzami. A główną rolę w tym wszystkim odgrywał kto? Robert Lewandowski z Wojtkiem Szczęsnym, bo oni siedzieli tak na samym przodzie, na samym dachu tego autobusu. I oni tam w ogóle robili rzeczy niesamowite. Żarty opowiadali, śmiali się. Lewandowski nawet stał i tam tańczył. I wszyscy są zaskoczeni, że Robert Lewandowski jest taki wyluzowany, bo on zawsze takiego trochę ważniaka zgrywał, takiego poważnego piłkarza, prawda? A tu nagle widzimy, jak Robert Lewandowski tańczy na dachu autobusu. Więc ja mam pytanie do was. Jestem ciekaw, czy ktoś was ostatnio tak zaskoczył swoim zachowaniem? Może druga połówka? Może on nagle zaczął po sobie sprzątać? Może deskę zaczął opuszczać? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto, jakim zachowaniem was ostatnio zaskoczył? Może mąż, może żona, może dziecko? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram Zokaria od Andy'ego Dasta się pojawi.
1: Autopromocja.
2: Podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wymienił pan stary piec na nowy.
7: Oszczędniej jest i mniej kopci.
8: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
8: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
8: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
13: Poleca Radio SK.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Wymienił pan stary piec na nowy.
7: Oszczędniej jest i mniej kopci.
8: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
8: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
8: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
18: I po reklamie.

Christian Marci na wieczorne rozbudzenie. Tak, żeby po kolacji od razu nie zasnąć, bo to podobno niezdrowo. To jest Radio SK, to są wieczorne hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, kto i czym was fajnie ostatnio zaskoczył. Agata mówi, że koleżanka z pracy ją zaskoczyła, bo w kilka dni dogadały wspólny wyjazd. A wiecie, jak to w dorosłym życiu bywa. Człowiek przez pół roku się ze znajomymi dogaduje w sprawie terminu, a na końcu się okazuje, że prawie nikt nie może i że jednak trzeba przełożyć. A Agata z koleżanką w kilka dni się dogadały i słuchajcie, już w najbliższą sobotę razem gdzieś wyjeżdżają. Agata, ty się upewnij, o co chodzi, bo czy ta koleżanka przypadkiem nie zrozumiała, że ty za ten wyjazd płacisz? Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, kto i czym was ostatnio fajnie zaskoczył, a ja gram romantycznego Alexa Warrena.

0: numer bardzo wakacyjny. I tak będą brzmiały wakacyjne wieczory już niedługo. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zapytałem, kto i czym was ostatnio miło zaskoczył. Natalię zaskoczył syn, bo kupił jej fajny prezent na urodziny.
1: Kupił, czym mnie za bardzo zaskoczył, moje ulubione pomadki i moją ulubioną herbatę. Nawet nie wiedziałam, że wie, ja co lubię.
0: My faceci po latach małżeństwa nie jesteśmy nigdy pewni, czy wy coś lubicie, dziewczyny. Także szacun dla syna, zwłaszcza za tą pomadkę, prawda? Bo jak my wchodzimy do działu damskiego w jakiejś drogerii, to tam wszystkie te tusze, te szminki wyglądają tak samo, więc naprawdę nie wiem, jak jemu się to udało. Zaraz do was wracam z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie Benson Boone w Radiu SK.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
4: Poleca Radio SK.
9: Cappuccino. Caffè latte. Te.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
11: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Płock na czasie.
19: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Nadchodzące wakacje w Płocku pod znakiem festiwali. Już w lipcu kolejna edycja Ekwadoru. Wydarzenie znowu zawita do amfiteatru, a my już wiemy, co usłyszymy tam na 100%.
20: Exploration of Space, Cosmic Gate na pewno, Fiesta z Majorka i Bitrow. Z pewnością usłyszycie. Dlaczego warto? Ponieważ życie jest za krótkie, żeby nie bawić się dobrze.
19: Powiedział nam DJ Ome na Ekwador Festival już 18 lipca. A już 29 maja w naszym mieście startuje kolejny Jarmark Tumski.
21: Muzyką się żyje.
22: I już za niecałą godzinę zaczyna się muzyczna walka. Czas na 70. odsłonę Eurowizji. Dzisiaj w Wiedniu pierwszy półfinał, w którym zobaczymy naszą reprezentantkę. Alicja Szemplińska wykona piosenkę Pray, a pojawi się na scenie jako przedostatnia. Półfinał startuje o 21.00. Jako pierwsza na scenie pojawi się Mołdawia, potem Szwecja i Chorwacja. Alicję Szemplińską zobaczymy pewnie dopiero po godzinie 22.00. A jak wygląda głosowanie? Jak co roku, nie można głosować na reprezentanta własnego kraju. Głosy na Alicję Szemplińską mogą oddawać wyłącznie widzowie z innych krajów, ale jeśli na przykład macie kogoś znajomego za granicą albo tam mieszkacie, to śmiało możecie głosować. Głosy można oddawać na stronie Eurowizji albo wysyłając SMS-a pod odpowiedni numer, który łatwo znajdziecie w internecie. A notowania Alicji Szemplińskiej cały czas rosną. Eksperci dają jej ponad 50% szans na awans do finału i typują, że zajmie 9. miejsce w swoim półfinale. Trzymamy kciuki, a wszystkie najważniejsze newsy z Eurowizji na bieżąco zbieramy dla was na sk.pl.
0: Impreska.
22: Mamy na przykład zdjęcia z prób i mamy tam na przykład sukienkę Alicji Rzemplińskiej. Pewnie już się tam szykuje, pewnie już tę sukienkę zakłada, jakieś tam makijaże. A ja wam życzę, żebyście już makijaże mogli zmyć i założyć jakieś wygodne ubrania. Zaczynamy wieczór z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek,

Miu Izalia w Radiu SK i numer jeden gorącej setki Radia SK 2025, a ja mam świetnego newsa, słuchajcie, lato coraz bliżej, jest kolejna oznaka, kolejne potwierdzenie, bo w naszym kraju zaczyna się sezon na białe noce. To znaczy tyle, że w sezonie letnim niebo na północnym horyzoncie nie jest w 100% czarne. Przez całą noc jest takie lekko jasne, niebieskawe, jakby cały czas trwał zachód słońca. Na razie można to zobaczyć tylko na północnych krańcach Polski, bo słońce już nie zachodzi tak głęboko za horyzont, ale z każdym dniem to zjawisko będzie się przesuwało na południe naszego kraju, a do wakacji zostało nam dokładnie 44 dni, więc ja nawet nie pytam, czy na pewno zdążymy z formą na lato, ja po prostu zagram The Chemical Brothers już teraz.

0: Karol w Radiu SK. Gramy hity na czasie, no i pytamy was, kto ostatnio czym was miło zaskoczył. No i Piotrek mówi, że go szefowa miło zaskoczyła. Miło, bo nie dała podwyżki, ale to wbrew pozorom całkiem dobra informacja.
1: Powiedziała, że na dawanie podwyżek ma ban od zarządu, ale dostanę auto służbowe. I wiecie co? Już w czwartek jadę odebrać to auto.
0: Podwyżki nie ma, ale jest firmowe paliwo, a to jest warte jak bardzo duża podwyżka.
2: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wymienił pan stary piec na nowy.
4: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
5: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
6: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Wymienił pan stary piec na nowy.
4: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
5: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
6: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
9: 3, 17, 40...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11...
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: Ale ten numer hipnotyzuje, ale rozluźnia. Idealny na wieczór. To jest hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie, ATB. Ecstasy. Ekstaza to będzie, jak usłyszycie coś takiego na antenie Radia SK.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot Ściśle Tajny!
0: Tak jest, pierwsze podwójne zaproszenie rozdaliśmy, teraz czas na was. Zabieramy was w podróż w nieznane, na odlot Ściśle Tajny. Lecicie z nami na weekend za granicę, w bardzo fajne miejsce, tylko nie wiecie dokąd. Dokąd to się dopiero dowiadujecie na lotnisku, wiecie kiedy i wiecie z kim. I wiecie, że z Radiem SK. I już są pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: I druga podpowiedź.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć, nie będziecie potrzebować paszportu.
0: No i gdzie to może być, jeśli macie jakieś typy? No to zgłaszajcie się, a zgłaszania przyjmujemy w naszej eskowej aplikacji na smartfony, którą za darmo możecie ściągnąć. Pobierajcie i udowadniajcie nam, że z nami możecie odlecieć, że potraficie. A już teraz Ed Sheeran.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

bardzo dobry imprezkowy numer. Z Eską Nie Chce Się Spać to Ejnot. To są wieczorne hity na czasie, a już za chwilę startuje wydarzenie, które będzie śledziła cała Europa. Czas na pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. W tym półfinale zobaczymy naszą reprezentantkę Alicję Szemplińską, która wystąpi z hitem Pray i podobno mamy matematyczne szanse na awans do finału ponad 50%. Tak mówią bukmacherzy. Wszystkie najważniejsze informacje z Eurowizji mamy dla Was na sk.pl. Tam jest specjalna relacja.

0: Reklama.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
9: 3, 17, 40...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11...
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.
16: Płock na czasie.
17: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czeka na was m.in. Mortal Kombat 2, jak również Sprawiedliwościowiec, a także Diabeł Ubiera się u Prady 2, Michael, Super Mario Galaxy Film, czy też Pucio. Więcej informacji i cały repertuar znajdzie się na stronie Heliosa. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 14 sierpnia kolejna, piąta edycja Big Festiwalowski. Wśród gości m.in. Cezar Pazura i Maciej Sztura, wydarzenie poleca Radio SK.

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: Iwona Krajewska, prezes Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, jest moim gościem. Witam cię, Iwonko.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o Nocy Muzeów, bo Noc Muzeów już niedługo i to jest taka noc, kiedy do Płocka przyjeżdża bardzo dużo osób z innych miast, aby spędzić tę noc nie tylko w Muzeum Mazowieckim, ale również w innych instytucjach, które uczestniczą w tym wydarzeniu. Właśnie, powiedz mi, ile instytucji w tym roku zgłosiło akces do Nocy Muzeum?
2: Punktów w samym Płocku będzie 22 plus 2 punkty poza naszymi granicami naszego miasta. Są to oddziały Muzeum Mazowieckiego, które też włączają się zawsze do Płockiej Nocy Muzeów i zawsze w materiałach promocyjnych, które szykujemy dla Państwa przed Płocką Nocą Muzeów, one też są uwzględnione. Więc 22 obiekty w samym mieście Płocku, instytucje kultury, muzea przede wszystkim, prawda, o tym nie zapominamy i przede wszystkim to jest Płocka Noc Muzeów, ale są również instytucje kultury, ale nie tylko instytucje kultury, bo między innymi jest też i policja, Komenda Miejska Policji, która 2 lata temu rozpoczęła proces uczestniczenia z nami i temat bardzo się spodobał, bardzo dużo gości mieli tej nocy u siebie. W roku ubiegłym komenda nie mogła wziąć udziału w tym wydarzeniu, ale w tym roku bardzo chętnie ponownie włączyli się do zabawy z nami i będzie można tej nocy również komendę zwiedzać. Ale oprócz komendy bardzo dużo różnych instytucji, bardzo ciekawy program. Ja dziś, Darku, wzięłam ze sobą ściągę, bo jest tych obiektów bardzo dużo i nie chciałabym nikogo pominąć. Są instytucje kultury, jest Płocki Ratusz, są płockie kościoły, więc na pewno każdy coś dla siebie znajdzie ciekawego. Nie będziemy w stanie zwiedzić tych obiektów wszystkich, więc musicie Państwo na pewno dobrze przemyśleć marszrutę podczas Płockiej Nocy Muzeów. Lada moment informacje pojawią się na stronie Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, spis wszystkich instytucji, wszystkich wydarzeń, które będą się tej nocy działy, więc taka podstawowa ściąga będzie znajdowała się na stronie turystykaplock.eu. Będzie również promowana na naszym fanpage'u na Facebooku, więc taką ściągę podstawową będziecie mogli znaleźć. Ale oczywiście każdy z tych obiektów indywidualnie promuje się i informuje o tym, co u niego będzie się działo. Więc na pewno też, jeżeli interesujecie się, nie wiem, Płocką Galerią Sztuki, Domem Darmstadt czy Księżnicą Płocką, na pewno wchodząc na ich strony znajdziecie informację szczegółową dotyczącą Nocy Muzeów.
1: Te najciekawsze wydarzenia, myślę, że warto o nich wspomnieć dzisiaj w naszej rozmowie, bo to być może usystematyzuje też troszkę to wszystko osobom, które chciałyby zwiedzić nasze miasto, czy nawet z naszego miasta po prostu pójść do poszczególnych obiektów. Zacznijmy może w takim razie od ratusza, zacznijmy od Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Co wy przygotowaliście nam od muzeum?
2: Tak, co roku przygotowujemy zwiedzanie ratusza wspólnie z miastem Płock i prezydentem miasta Płocka. Zapraszamy do Płockiego Ratusza, bo tam w tym roku przeniesiemy się do października 1931 roku, gdy narodził się Klub Artystyczny Płoczan z inicjatywy Kazimierza Meissnera. Rok 2026 jest rokiem Kazimierza Meissnera i postanowiliśmy przenieść się właśnie w te czasy w Płockim Ratuszu. W labiryncie korytarzy ożyje historia, sztuka, muzyka, literatura. Wszystko spotka się w tym miejscu, by, myślę, dobrze wprowadzić Państwa w dobry nastrój tej nocy. Zobaczycie próbę legendarnej szopki płockiej, zajrzycie też do gabinetu prezydenta miasta Płocka, pana Andrzeja Nowakowskiego. Co roku współpracujemy przy tym projekcie z aktorem płockim, który też szykuje dla nas scenariusz i reżyserię, z Mariuszem Pogonowskim, a różne etiudy, scenki rodzajowe przygotują aktorzy właśnie współpracujący z Mariuszem, z warsztatów teatralnych POKiS, grupa Tart z Drobina oraz członkowie Stowarzyszenia Teatr Per Se. Znana wszystkim grupa osób, która naprawdę świetnie radzi sobie z grą aktorską i naprawdę bardzo fajnie wprowadza nas w klimat. Oprócz obiektów muzealnych, o których wiemy, że będzie secesja, będzie 10 wieków Płocka, będzie spichlerz, Deco, Muzeum Żydów Mazowieckich. Będzie również Książnica Płocka. Książnica Płocka co roku przygotowuje dla Państwa bardzo wesoły repertuar. Wszyscy pracownicy tejże instytucji naprawdę pięknie włączają się w to wydarzenie. Książnica Płocka proponuje potrójne espresso w Płocku z Płockiem w tle. Obiecują, że to nie będzie zwykła noc, ale też to nie będzie muzeum. Liczący 124 lata budynek Księżnicy i o 118 lat młodsza mediateka niejedno jednak widziały i skrywają w sobie tak wiele lokalnych historii, prawdziwych i wymyślonych, że są najlepszym miejscem do spędzenia tej jedynej w roku nocy. Tak reklamuje się Księżnica Płocka.

0: wybitne nazwiska oraz intrygujące dzieła sztuki współczesnej. Z prywatnych zbiorów Moniki Pacy Bros zostaną po raz pierwszy zaprezentowane w Płockiej Galerii Sztuki. Kuratorkami wystawy będzie Monika Paca Bros oraz profesor doktor habilitowana Irma Kozina. Przygotowano również plenerową drukarnię. Rodzinne warsztaty to zawsze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Strategie, matrycy, formy i treści, otwarcie wystawy połączone z oprowadzaniem kuratorskim oraz premierową prezentacją wyjątkowej teki graficznej autorstwa uznanych współczesnych polskich grafików. Od 16 do 23 będziemy mogli zwiedzać wystawę Geometria myśli i struktury uczuć, a oprowadzanie kuratorskie będzie o godzinie 18:30, a między 16 a 22 poza jawą sny, wizje i mary senne, strefa działań artystycznych z motywami nocy na dziedzińcu Płockiej Galerii Sztuki. Myślę, że i rodziny z małymi dziećmi i dorośli spędzą w tym miejscu bardzo ciekawie czas. Płocka Machowianka zaprasza oczywiście na spacer po historycznych wnętrzach swojego obiektu. Przedstawieni zostaną najwybitniejsi absolwenci tej szkoły. Będzie przedstawiona historia kolegiaty, historia obiektu. Będzie można zwiedzać muzeum. Machowianka cieszy się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem i tam są bardzo długie kolejki, ale w małych grupach bardzo szybciutko to się przesuwa, więc serdecznie Państwa polecam, tym bardziej, że to wnętrze zwiedzać nocą to jest naprawdę coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Tej nocy będzie z nami, jak co roku zresztą, Bazylika Katedralna i niezawodny proboszcz tej parafii, ksiądz Stefan Cegłowski, osobiście będzie oprowadzał po tym obiekcie. Bardzo ciekawe spotkania z księdzem, bardzo serdecznie ze swojej strony polecam. Bardzo ciekawie ksiądz Stefan potrafi opowiadać o wnętrzu katedry, o jej historii. Niepowtarzalne spotkanie na pewno się szykuje, więc zapraszam.
1: A to w Muzeum Diecezjalnym?
0: W Muzeum Diecezjalnym oczywiście ekspozycje, przede wszystkim ekspozycje do zwiedzania oraz w barakowej sali znajdującej się w opactwie odbędzie się niezwykły spektakl pod tytułem O złym królu Adolfo, przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Jagieły w Płocku. Spektakl będzie prezentowany w dwóch osłonach o 18 i o 19. W tym roku jest również z nami Dom Darmstadt. Przypominam, że w tym roku Dom Darmstadt obchodzi jubileusz 30-lecia placówki i pod znakiem tego lecia właśnie placówka przygotowała program, wystawę fotograficzną członków fotoklubu z Darmstadt Cisza, Rozpad, Przebudzenie oraz gawędę o Hoffmanie, autorze Dziadka do Orzechów i jego związków z Płockiem oraz zwiedzanie wystawy. Podczas tej nocy będzie również odbywała się promocja publikacji pod tytułem Tajemnice kamienic rynku Starego Miasta w Płocku, Dom Darmstadt. Wydawnictwo zostało przygotowane przez Fundację Nobiscum, także osoby zainteresowane otrzymaniem takiego wydawnictwa na pewno muszą w tamtym kierunku podążyć. Oraz zaplanowano warsztaty dla dzieci pod tytułem Tajemnica Dziadka do Orzechów, więc też dla maluchów fajne spotkanie, na pewno warto zajrzeć.
1: Czy będzie można w tym roku wejść do Domu Broniewskiego?
0: Tak, oczywiście. Związek Nauczycielstwa Polskiego otwiera się również dla nas tej nocy. Będzie można zwiedzić ekspozycję poświęconą płockiemu poecie Władysławowi Broniewskiemu albo wziąć udział w spotkaniu w kawiarence literackiej pod Dębem, gdzie będzie odbywała się prezentacja twórczości członków Stowarzyszenia Twórców Kultury. Będą z nami parafie prawosławna, Kościół Chrystusowy, parafia ewangelicko-augsburska, będzie Kościół Starokatolicki Maria Witów. Po raz pierwszy będzie z nami PTTK. Nowe miejsce na mapie Płockiej Nocy Muzeów, ulica Tumska 4, Odwach Płocki. PTTK oprócz zwiedzania dawnej wartowni zaprezentuje też historię swojej organizacji, tej zorganizowanej turystyki, więc serdecznie Państwu polecam. Będzie z nami również Nowe Kino Przedwiośnie. To będzie spotkanie i z kinem, i ze sztuką, i z twórcami tej sztuki. Podczas tej nocy odbędzie się wernisaż wystawy Martyny Bryk oraz pokazy filmów. Będą również spotkania z reżyserem Adamem Nowakiem oraz płoczanką Martyną Bryk, twórczynią artystycznych peruk do filmu. Myślę, że

0: Ciekawe spotkanie filmowe, ale też i bardzo artystyczne, na które serdecznie Państwa zapraszam.
1: Będzie też troszkę sportowo, klub sportowy Grot.
0: Tak, znaczy bardziej może militarnie, o tak,
1: o,
0: bo
1: właśnie.
0: Tutaj dwa kolejne obiekty to właśnie klub sportowy Grot oraz Komenda Miejska Policji w Płocku. Klub sportowy jest z nami od wielu lat na ulicy Tumskiej przed wejściem do Muzeum Mazowieckiego. Zawsze ustawia swoje stoisko, na którym prezentuje broń palną od pierwszych konstrukcji po współczesną. Pasjonaci, członkowie tego klubu opowiadają o tej broni i wiem, że ta wystawa zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. No i oczywiście wspomniana przeze mnie na samym początku Komenda Miejska Policji w Płocku, gdzie oprócz tego, że będziemy mogli zwiedzać siedzibę i zapoznać się z tajnikami pracy policji, będzie można obejrzeć sprzęt policyjny, pokaz tresury psów służbowych oraz wystawę umundurowania i sprzętu policyjnego. Także bardzo ciekawe spotkanie. Jest z nami tej nocy również studio wyposażenia wnętrz na Filtrowej 1. Są to państwo, którzy mają bardzo duże zbiory płockiego artysty Daniela Radza i właśnie w studiu wyposażenia wnętrz przy ulicy Filtrowej 1 będzie można obejrzeć wystawę prac tego artysty. W programie przedstawienie twórczości i wspomnień o artyście, na pewno muzyka na żywo, na pewno poczęstunek składający się z jadła ludowego, obsługa ubrana na stylowo i wiele innych atrakcji. Wiem, że to miejsce też cieszy się dużym zainteresowaniem. Myślę, że osoby, które wybierają się do Płocka, na tą noc znajdą coś ciekawego na pewno dla siebie, ale również i mieszkańcy Płocka, którzy bardzo licznie odwiedzają różne punkty tej nocy. Mam nadzieję, że odwiedzą również Płocki Ratusz i mam nadzieję, że tam będziemy mogli się spotkać i pozwiedzać nocą ten obiekt. Ja ze swojej strony w imieniu wszystkich organizatorów Płockiej Nocy Muzeów serdecznie Państwa zapraszam. Przypomnę może, że większość wydarzeń odbywać się będzie między godziną 18 a 24. Są instytucje, które zaczynają wcześniej, są instytucje, które kończą wcześniej, więc jeżeli planujecie Państwo Płocką Noc Muzeów spędzić nie w domu, a poza nim, to polecam zapoznanie się wcześniejsze z programem i zaplanowanie tego wydarzenia sobie tak, żeby można było i tej nocy odwiedzić nie jeden, a dwa, bądź trzy, a może i cztery punkty.
1: No właśnie, warto sobie powybierać, bo tak jak powiedziałaś wcześniej, nie ma możliwości zwiedzenia wszystkiego tej nocy, bo jest tego niezwykle dużo. Zapraszamy w takim razie do Płocka, zapraszamy Płocczan do zwiedzania instytucji kulturalnych i muzealnych właśnie podczas Nocy Muzeów 16 maja. Ja Ci serdecznie dziękuję. Moim gościem była Iwona Krajewska, prezes Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
0: Dziękuję i zapraszam.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Małgorzata Smolińska, która jest organizatorką biegu Górskie Tumskie, jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Małgosiu.
3: Dzień dobry.
1: Małgosiu, przypomnijmy troszkę, bo bieg już wkrótce, 30 maja. Jaka jest jego historia? To już czwarta edycja.
3: Tak, to już czwarta edycja. Z roku na rok, nie ukrywam, jest, uważam, że coraz lepsza, coraz bardziej atrakcyjna. Zwiększamy tam nie tylko o dodatkowe konkurencje, ale i też udział innych osób, tych osób na przykład, które nie lubią biegać, tak jak właśnie mamy tutaj dodatkową konkurencję dla ludzi, którzy lubią maszerować i jest to właśnie Nordic Walking. Mamy bieg dzieci, mamy bieg dorosłych, tak jak zazwyczaj to bywało. Mogę tutaj zdradzić, że mamy jeszcze dodatkową konkurencję dla osób, które są już zapisane. Ta dodatkowa konkurencja jest totalnie bezpłatna, możecie się na nią zapisać w trakcie trwania trwania zawodów, tak naprawdę w trakcie pracy biura zawodów. I może opowiem o tej konkurencji.
1: No właśnie, co to za konkurencja?
3: Bo to tak sobie właśnie tutaj wymyśliliśmy, że po tym całym bieganiu, gdzie już naprawdę te nasze mięśnie są ostro zmęczone, jest to konkurencja, która się nazywa Królowa i Król Górek. Byłam ostatnio właśnie na Wzgórzu Tumskim i znalazłam najbardziej stromą i najdłuższą górkę. I startujemy z dołu, mniej więcej w zależności od tego, ile osób się na tą dodatkową konkurencję zapisze. Biegniemy z dołu w górę. Tam trzeba dotknąć chodnika jakąś częścią ciała. Najlepiej pewnie stopą, najszybciej. Zbiegamy w dół i znowu biegamy pod górę. No i kto będzie najszybszy, bądź najszybszą, bądź najszybszym, wygrywa rower.
1: O, no to super.
3: Więc uważam, że to jest taka dodatkowa atrakcja, w której naprawdę warto wziąć udział. Wszyscy raczej powinni wziąć w tym udział.
1: Ale nie ma podziału tutaj na kobiety i mężczyzn. Wszyscy biegają razem i jedna osoba wygrywa ten rower.
3: Tak, tak, dokładnie. Więc jak jakaś kobieta jest zapisana na górskie tumskie, na bieg główny, to niech jeszcze dopisze męża, jeśli ma choć trochę szybszego od siebie i jeszcze niech go wystawi w tej dodatkowej konkurencji.
1: A być może rower będzie właśnie jego.
3: A być może, słuchaj, jest okres komunijny, więc na pewno się może
1: jak
3: przydać.
1: Jak znalazł, prawda? No dobrze, górskie tumskie, przypomnijmy, mówimy tutaj cały czas o górkach. Ty powiedziałaś o tym bieganiu w górę, w dół, no już takim hardkorowym właściwie, żeby zdobyć ten rower, ale cała trasa jest również właśnie taka, prawda?
3: Tak, tak, dokładnie. Cała trasa właśnie polega na wbieganiu i zbieganiu. Niewiele tam jest takich płaskich odcinków.
1: A trasa jest dość długa, no chociaż zależy jak na to patrzeć, prawda? 5 kilometrów.
3: Tak, 5 kilometrów, więc myślę, że można tak sobie obrać czasowo, że gdzieś tam te 40 minut trzeba spędzić na tej trasie, no bo zapewne co niektórzy pomyślą, a gdzie 40 minut? Przecież ja szybciej biegam na te 5 kilometrów. Ale tutaj mamy dodatkowo też góra-dół, więc może się ten czas wydłużyć. Limit czasu jest dosyć długi, więc na pewno każdy ukończy ten bieg. Na każdego będziemy czekać na mecie z medalem, więc no... Nic, tylko się zapisywać.
1: Powiedz mi, czy ta trasa w ciągu tych 4 lat zmieniła się troszkę?
3: Tak, w pierwszej edycji mieliśmy wydłużoną trasę, no bo to była jedna pętla, około 5 kilometrów. Niestety wyszło nam to troszeczkę mniej, niektórym więcej, w zależności od tego, jaki kto ma zegarek i jak tam łapie ten GPS, ale zazwyczaj było to po prostu mniej niż te 5 kilometrów. U niektórych nawet znacznie mniej. Więc dlatego postanowiliśmy zrobić takie pętle 2,5-kilometrowe, tak, żeby mieć... no taką większą pewność, że właśnie te około 5 kilometrów będzie, więc na razie trasy powtarzamy tą samą, co była w zeszłym roku, bo ona się idealnie sprawdziła. No nie ukrywam, że troszeczkę było też mniej rozkładania tej trasy. Już się nie musiałam pojawić o 5 rano, ale o 6, żeby tą trasę rozłożyć. Ale o tyle też jest fajna, że jak te pierwsze 2,5 kilometra to jest takie troszkę zapoznanie się, to te drugie kółko, wiadomo gdzie dana osoba może przyspieszyć, gdzie może szybciej zbiec, gdzie może szybciej wbiec, bo zaraz będzie na przykład z górki z powrotem, bądź chwila prostej, więc tutaj
1: czyli
3: można
1: to jest takie
3: już sobie
1: ułatwienie,
3: jakąś taką strategię.
1: No właśnie, no czyli mamy zapoznanie się właściwie z tą trasą, tak. Pierwsze 2,5 kilometra, a później już na luzie sobie po prostu biegamy i zbiegamy.
3: Tak jest, dokładnie.
1: No dobrze, mamy 5 kilometrów, to jest ten bieg open dla dorosłych, ale tutaj też wprowadziliście modyfikacje, bo nie jest tylko bieg open, prawda?
3: Tak, znaczy jest ten bieg główny, ale dodatkowo mamy też właśnie Nordic Walking, marsz, i tutaj jest jedna pętla dla tych osób, 2,5 kilometra, także kto szedł w zeszłym roku na tej trasie, to jest identyczna w tym roku, więc mam nadzieję, że właśnie tutaj więcej tych osób będzie. Natomiast jeszcze dodatkowo mamy bieg dzieci i tutaj w zależności od wieku jest odpowiednia ilość pętli. Jedna pętla to akurat tak około 150 metrów. Jest tam jeden podbieg, jeden zbieg, żeby to oczywiście było górskie, tumskie oczywiście. Natomiast gdzieś tam środkowy wiek dzieci 7-10 lat, dwie pętle i 11-15 trzy pętle, więc tam około 450 metrów.
1: Natomiast ja tutaj pytałem również o te kategorie, bo mamy bieg open, gdzie jest ogólna klasyfikacja, ale też dzielicie te nagrody na mężczyzn i kobiety, prawda?
3: Tak, właśnie. Teraz mamy to jest u nas powiedzmy, że taką nowością, no bo w zeszłym roku tego nie było. Dodatkowo mamy też kategorie wiekowe, które nagradzamy. Zwycięzców tych kategorii, nie że od 1 do 3 miejsca, tylko zwycięzców danych kategorii. Tutaj, no takie kategorie mamy dosyć szerokie, no bo 16, 30 lat, 31, 45, no i 46+. Ale i tutaj rozróżniamy na kobiety i mężczyzn, oczywiście. No nie ukrywam, że jest to dodatkową taką chyba fajną atrakcją, bo każdy gdzieś tam ma marzenie stanąć na tym podium i odebrać nagrodę, tak? Więc...
1: Małgosiu, kto w takim razie może uczestniczyć w tym biegu? Czy są to osoby, które już mają za sobą no, kilka takich poważnych zawodów sportowych, biegowych, czy też tacy zwykli naturszczycy też mogą w nim uczestniczyć?
3: Najwięcej takich osób, które startują, to są osoby, które gdzieś tam sobie biegają, od czasu do czasu chodzą na siłownię, gdzieś tam się powzmacniają. No jednak, jak już mamy tak bardzo blisko tego biegu, no to bym nie proponowała też tego biegu osobom, które
1: zaczynają
3: tam,
1: przygodę z bieganiem.
3: Powiedzmy, nas usłyszą właśnie w radiu.
1: No właśnie, to już trochę za późno.
3: To już troszeczkę za późno, żeby zacząć przygodę ze sportem właśnie od takiego biegu.
1: Ale chodzi mi o to, czy wyczynowcy tam się stawiają tylko, czy również tacy...
3: I amatorzy, jak najbardziej. Chyba ich tam jest po prostu takich najwięcej amatorów, tych, którzy lubią uprawiać sport, lubią wyzwania, lubią sobie stawiać określone cele. I to i tak napędza do tego, żeby jednak nadal dbać o siebie.
1: A powiedz mi, zainteresowanie tym marszem Nordic Walking jest spore?
3: Na tą chwilę jest takie jak w zeszłym roku, czyli tak trochę tak, trochę nie. No, jeszcze kilka pakietów zostało, więc oczywiście jeśli ktoś ma ochotę, to na ten marsz można właśnie tak sobie po prostu wstać i pójść. Także zapraszamy.
1: A jak tam sprawa z dziećmi? Czy dzieci chętnie uczestniczą w tego typu imprezach?
3: Zauważyłam, że największe zainteresowanie jest w grupie takich 7-10 lat. Najmniejsze jednak jest zainteresowanie w dzieci w wieku 11-15.
1: A z czego to wynika, jak myślisz?
3: I tak sobie myślę, że nie znam takich 15-14-latków, którzy chętnie pewnie by już wystartowali w tym głównym biegu, ale znam też bardzo dużo osób, którym się po prostu nie chce, niestety, uprawiać jakiegokolwiek sportu, więc myślę, że to z tego wynika. No to są takie
1: różne.
3: Czyli
1: tutaj jednak kwestia rodziców, którzy powinni zachęcać swoje dzieci do tego, aby uprawiały sport, aby, no właśnie, decydowały się na przykład na bieganie.
3: Dokładnie.
1: Przecież bieganie to nie jest coś, co jest trudne. Tu nie trzeba jakiegoś wyspecjalizowanego sprzętu.
3: Dokładnie tak. Wystarczy założyć wygodny strój, buty i to nie jest też jakiś duży dystans. Pamiętajcie, że tutaj też nie ma zwycięzców takiego jednego, dwóch. Po prostu wszyscy, którzy tam stają na tym starcie, uważam, że już są zwycięzcami, że w ogóle podejmują jakiekolwiek wyzwania, że trzeba być bardziej takim odważnym, więc my nie dekorujemy tutaj najlepszych. Wiadomo, że jeśli się dekoruje najlepszych, to jakieś dziecko może sobie pomyśleć, że aha, to ja byłem najgorszy. Właśnie nie. Wszyscy, którzy tam się pojawią na tym starcie i dobiegają do tej mety, zmęczeni bardziej bądź mniej, są po prostu bohaterami.
1: No i to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim. Po prostu takie bieganie for fun i dzieciaki wszystkie są zadowolone i uśmiechnięte, prawda?
3: Dokładnie. Poza tym ja widzę taką wtedy największą radość, kiedy zakładam takiemu dziecku medal na szyję, to on się cieszy jeszcze potrójnie, że tak powiem.
1: A jak tam właśnie? Twoje dziecko.
3: Moje dziecko oczywiście, że startuje. Drugie najmłodsze na pewno bardzo by chciało, więc gdzieś tam może...
1: Ale przyjdzie na to czas.
3: Przyjdzie na to czas, dokładnie. No ale mój 6-latek, no to tylko czeka. Mama, gdzie mnie teraz zapisałaś? Jaki teraz medal zdobędę? A czemu wy teraz zdobyliście medal, a kiedy mnie zabierzecie na jakieś zawody, więc cały czas coś tam podpytuję.
1: No ale to wynika z tego, że jeżeli w rodzinie są tradycje biegowe, jeżeli są tradycje sportowe, to wtedy dziecko też jest tym zainteresowane,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak, słuchaj, w ogóle opowiem ci taką anegdotkę ostatnio. Kupiłam mu ze 2 lata temu taki wieszak na medale. No i on tam miał ze 2-3 medale wtedy. I tak sobie stwierdził, że porównując na to, jaki my mamy wieszak, a jaki on, więc mówi, dajcie mi trochę swoich medali, to ja je powieszę. Ale ostatnio wziął udział w kolejnym biegu i tak wziął ten medal i chce go powiesić i mówi, nie mama, ja tu muszę posprzątać, ja już chyba oddam te wszystkie wasze medale, bo tutaj się moje nie mieszczą.
1: No
3: więc
1: właśnie.
3: Już jest na takim etapie, on się bardzo cieszy i za każdym razem jak przychodzi, widzi ten wieszak, to taki jest dumny chyba z siebie, tak mi się wydaje, że tak najbardziej.
1: Słuchaj, on ma dopiero 6 lat, no właśnie, czy wy jakoś zachęcaliście go do tego, aby biegał, czy to wynikało z niego, że widział rodziców, którzy biegają i chciał tak samo? Jak to jest?
3: Zawsze go pytałam, wiesz co, w ogóle za pierwszym razem jak go zapytałam, czy chce wziąć udział w biegu i zdobyć też medal, jakąś nagrodę, a ile to metrów? No, wiesz, dziecko nie wie, ile to dla niego, 100-200, ale mówiłam mu, tak on chce. Nigdy nie powiedział mi, że nie chce. Także myślę, że to, że widzi nas ciągle trenujących, jeżdżących gdzieś na zawody, cieszących się z tego, jak my wbiegamy, czy nawet nam pójdzie według planu, czy nie, to my mu pokazujemy tą radość, że nieważne, czy tam byliśmy pierwsi, drudzy, trzeci.
1: I kibicuje wam za w każdym razem.
3: Tak, tak. A teraz jeszcze druga anegdotka, bardzo, bardzo śmieszna. Ostatnio jak jechałam z nim na zawody, no to on mówi, mama, pamiętasz jak byłaś na maratonie w Hiszpanii? Ja mówię, no pamiętam. Dlaczego byłaś ostatnia? Oczywiście nie byłam. Ale ja mówię, Franuś, no jak ostatnia? Nie byłam przecież ostatnia. Zobacz, ile za mną jeszcze ludzi biegło. No tak, ale wiesz, mama, takich staruszków.
1: No tak.
3: No więc mu tłumaczę, nie zawsze trzeba być pierwszym. Mówię, wiesz, Franiu, jaka ja byłam dumna z siebie, że w takim czasie ja przebiegłam. Aha, to o to chodzi, więc czasami
1: mówiliśmy
3: po prostu.
1: Mówiliśmy tu
3: tak
1: o nagrodach, mówiliśmy o tym, że dzieci bardzo cieszą się z medali. No właśnie, te medale są też specyficzne zawsze. Czy one już są przygotowane?
3: Jeszcze nie. Jeszcze muszę gdzieś tam je troszeczkę przeanalizować dokładnie. Także jeszcze nie będę zdradzać. Obserwujcie na Facebooku naszą stronę Górskie Tumskie. Tam na pewno jak tylko już podejmę ostateczną decyzję, wyprodukowanie takiej ilości medali nie zajmuje bardzo dużo czasu, więc oczywiście ja je wrzucę i zobaczycie, co tam się znajdzie.
1: Ale chyba będą też z drewna.
3: Statuetki na 100%.
1: Aha, statuetki tak. Na 100%, a medale jeszcze nie wiadomo.
3: Tu się zastanawiam, czy po prostu z tych, czy z drewna, czy jednak wykorzystać 2 plastikowe butelki z recyklingu. Więc
1: o proszę, zawsze jest ekologicznie.
3: Ekologicznie, dokładnie.
1: Do końca. No i bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że tak będzie zawsze, do końca świata, jeden dzień dłużej.
3: Tak.
1: Czwarty bieg Górskie Tumskie przed nami, 30 maja. Myślę, że też warto zaprosić kibiców na ten bieg.
3: Ależ oczywiście, bo to jest wspaniałe w ogóle miejsce do kibicowania, bo mamy miejsce, w ogóle całe to miasteczko biegowe jest na parkingu przy amfiteatrze, ale wzgórze Tumskie wszystko dzieje się tak jakby na dole, ale tam na górze, ja pamiętam w zeszłym roku, 2 lata temu, tam na górze przy tych hotelach, no było bardzo dużo ludzi, bo to się z góry mega fajnie oglądało tych biegających ludzików po tych górkach, więc
1: ale myślę, też myślę, że taką fajnie dla tych, którzy startują w tym
3: oczywiście
1: biegu, prawda? To,
3: tak.
1: To jest taki doping niesamowity.
3: Tak, dodaje to dużej naprawdę motywacji do tego, że ktoś tam przyjeżdża i pokonuje swoje słabości, więc warto naprawdę przyjść, kibicować.
1: Dobrze, 30 maja już wiemy, która godzina?
3: Godzina 11 mamy start biegu głównego, wcześniej będą też dzieci i na foxtersport.pl zapraszam do odwiedzenia, oczywiście regulaminu, bo to jest bardzo ważna sprawa, żeby przeczytać regulamin przed biegiem.
1: W takim razie zapraszamy, jeszcze miejsca są. Małgosia Smolińska, organizatorka biegu Górskie Tumskie, była moim gościem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj Grzegorz Piaskowski, etnograf. Witam cię serdecznie, Grzesiek.
4: Cześć wszystkim, witam.
1: Jesteś kierownikiem działu etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zajmujesz się etnografią od jakiego czasu?
4: No, myślę, że od czasu studiów tak profesjonalnie, tak? Mhm. Kiedy zacząłem studiować na Uniwersytecie Śląskim etnologię, to wynikało oczywiście z osobistych zainteresowań i one się wzięły stąd, myślę, skąd się w ogóle wzięła etnografia, etnologia, czyli z takiego zorientowania się, że te kultury naprawdę na świecie się bardzo różnią. Ludzie się inaczej ubierają, wierzą w różne rzeczy, mówią różnymi językami, mają różne zwyczaje. I ja byłem zafascynowany właśnie tymi dalekimi lądami, jakimiś Papua Nowa Gwinea, Australia, Nowa Zelandia, no przede wszystkim wyspy Pacyfiku. I to mnie fascynowało i chciałem być marynarzem.
1: O.
4: Okazało się, że do poznania tych kultur lepszym zawodem będzie jednak etnolog, więc ja jakoś tak chyba od dzieciństwa myślę, zmierzałem ku temu. I wzięło się to stąd właśnie, że te kultury się różnią, są bardzo ciekawe, fascynujące, zaskakujące i pytanie pojawiło się skąd, dlaczego tak jest i dlaczego ja mam taką kulturę sam. Dlaczego my tutaj mamy taką kulturę?
1: No właśnie, dzisiaj porozmawiajmy na temat tego, co jest nam bardzo bliskie, czyli na temat Mazowsza. Właściwie wydaje się, że wszystkie te obrzędy, zwyczaje, które kultywujemy, jakby odchodzą w cień w czasach dzisiejszych. Czy tak jest naprawdę, czy nie?
4: Oczywiście, mnie się wydaje, że żyjemy w takich czasach, kiedy ten świat, ta kultura, wręcz nasz mózg, trzeba powiedzieć, to zmienia się tak jak nigdy dotąd. Mnie się kiedyś wydawało, że to nasi dziadkowie, może pokolenie troszeczkę starsze, doświadczali szokujących zmian, no bo nagle tutaj jedzie sobie koń, wręcz woły zaprzęgnięte, a tu nagle zaczynają śmigać samoloty, samochody i pojawia się telewizja. Tymczasem my, no dzisiaj jak tutaj jechałem, stojąc na światłach, widziałem prawie wszyscy, czego nie powinno być, absolutnie, czyli na rowerach, czyli w samochodach, no już piesi, wszyscy wpatrzeni w telefony. Są takie teorie, że nasze istnienie w ogóle przeniesie się jako taki plik cyfrowy wręcz, będzie funkcjonowało gdzieś tam na złączach, na jakichś nośnikach, że już pozbawieni będziemy ciał, tylko będziemy taką informacją. To już się stało. To już się stało, no bo przecież ta cała uwaga, gdzieś tam żyjemy właśnie w tych social mediach, w jakimś świecie wirtualnym i nie kontaktujemy się ze sobą. Na pewno to musi mieć odbicie w tym, o czym mówimy. Czyli obrzędy,
1: no właśnie, mówisz o tym, że nie kontaktujemy się ze sobą. Rzeczywiście, ja byłem też świadkiem takiego zdarzenia, że para, chłopak z dziewczyną, siedzieli sobie w kawiarni i oni nie rozmawiali ze sobą normalnie przy kawie, tylko rozmawiali ze sobą za pomocą telefonu komórkowego.
4: To już na studiach. Kiedy pojechałem, to było 20 lat temu, kiedy pojechałem do kolegi na Politechnikę, wtedy był już raczkujący internet, ale oni już tam mieli bardziej raczkujący, że tak powiem, już trochę wstawał z tego raczkowania i ku mojemu zdziwieniu impreza wyglądała tam tak, że oni sobie pili to piwo, ale rozmawiali ze sobą przez właśnie komputer.
1: Ale powiedz, czy ci młodzi ludzie w ogóle są jakby oderwani od tych zwyczajów, obyczajów, tego, co było dawniej, zupełnie to negują, czy też nie?
4: Nie można tak do końca powiedzieć. Po pierwsze, dlatego, że to też się przeniosło
1: właśnie
4: do internetu, do świata cyfrowego. Memy, nawet gdzieś tam mi mignęła jakaś informacja ze świata MMA, czyli tych walk. Tam był ktoś ubrany w strój ludowy. Te wszystkie jakieś kulturowe elementy następują, takie etniczne. To jest żywe. To jest
1: czyli
4: żywe.
1: Nieraz nie zdajemy sobie sprawy,
4: tak,
1: prawda, z pewnych rzeczy, a one przechodzą jakby i przenoszą się.
4: Jung uważał, że tego nie jesteśmy w stanie wyplenić, to są archetypy słynne, że to te same jakby głębokie struktury w naszym umyśle posiada i jakiś makler, i inżynier z Doliny Krzemowej, i Indianin w Puszczy Amazońskiej. Więc tego do końca nie jesteśmy w stanie wyplenić. Niemniej jednak pewne elementy, gdzieś tam takie stare, gdzieś tam z książek Kolberga, z opisów dawnych etnografów, ciągle jeszcze są kultywowane, ale jest to ślad, dawnego świata już tak naprawdę. Musimy sobie uświadomić, ja tak sobie czasem o sobie sam myślę, pamiętam jeszcze pracę w polu u wujka, u dziadka, gdzie wiązałem snopy, gdzie ładowaliśmy na wóz siano czy te snopki widłami, a więc co to było? To był neolit. Ja jeszcze pamiętam neolit, czyli pracę w polu za pomocą siły rąk, mięśni ludzkich i zwierzęcych. Mhm. W tej chwili, jak jedziemy przez Polskę, przez kraje ościenne, w Rumunii to jest ciekawe, to jest zupełnie jeszcze inny świat, to jest, warto to porównać, ale to czasem na tych polach to wygląda tak, jakby UFO wylądowało. Te maszyny są już tak nowoczesne, klimatyzowane, skomputeryzowane. Co więcej, ciekawostka, byłem kiedyś jako etnograf zaproszony do małej wsi na jakąś tam imprezę taką lokalną i tam był młody rolnik, który opowiadał o czym? O grze komputerowej, oczywiście w internecie, a więc współdziałał tam z innymi. I co on robił? Na co dzień oczywiście orał te pola, zasiewał i uprawiał rolę normalnie, ale co robił potem? Przenosił to wszystko do gry komputerowej i tam też orał, siał, zbierał.
1: No tak, no masz rację, to wszystko w rzeczywistości. Ta rzeczywistość przenosi się po prostu na gry komputerowe, na tę rzeczywistość wirtualną. Powiedz mi, jakie zwyczaje, obyczaje tutaj na naszym terenie, w okolicy Płocka, są jeszcze kultywowane? To, co jeszcze jest żywe, co możemy jeszcze zobaczyć?
4: No, to można powiedzieć, że już praktycznie niewiele. Jeżeli chodzi o ten okres letni, wiosenny, wczesnojesienny, no to już praktycznie nic się takiego nie dzieje. Aczkolwiek w niektórych miejscach da się zauważyć takie, no, ślady dawnej kultury. Na przykład jechałem kiedyś rowerem do Brodnicy i mijając gdzieś tam te wsie północnego Mazowsza, zauważyłem takie kopce ukwiecone i ja już wiedziałem, co to jest. Mhm. W tym okresie letnim odbywają się też tam procesje, okazuje się już samochodowe w ogóle, gdzie odbywa się to święcenie pól, wyznaczanie granic i to jest obrzęd, który ma miejsce latem. Ale w innych okolicach, na przykład w okolicach tutaj na południe od Wisły, czyli Łowickie, to się dzieje z kolei podobny obrzęd, ale już bardzo archaiczny, w bardzo archaicznym wydaniu, dzieje się po świętach wielkanocnych. I tam się dzieje jeszcze, jest to bardzo żywe, bardzo mocne, więc niektóre rzeczy jeszcze istnieją. Bo na przykład, jak tutaj wrócimy znowu do lata, ten okres letni zaczyna się, no Boże Ciało, no to co wtedy się dzieje? Oczywiście jest procesja, ale mnie interesuje najbardziej to, co się dzieje po procesji, czyli obrywanie tych zielonych gałęzi. Po co to robimy? No przecież nie mamy już, w większości mieszkamy gdzieś tam w miastach, nie mamy pól, żeby to wtykać, żeby wierzyć w magiczną moc tego poświęconego ziela.
1: A jednak automatycznie zrywamy.
4: Zrywamy. One
1: bierzemy
4: są, te
1: bierzemy do domu.
4: Są ogołocone, absolutnie. Czy w Żyrardowie, gdzie robiłem reportaż, czy tutaj właściwie wszędzie.
1: Mimo, one że do są... tego kościoła zajeżdżamy samochodem.
4: Tak, tak. A jednak jest to pradawny zwyczaj. Gdzieś tam sięgający naprawdę neolitu takiego prawdziwego, nie o takim, o którym mówiłem, ale takiego naprawdę głębokiego, bardzo stary zwyczaj, wiążący się z tym kultem życia, tego zielonego. I wokół tego w ogóle się cała ta kultura, choinka choćby, tak, zimą, czy zielone świątki, których już praktycznie nie ma. Uh-huh. Tak, no bo kto z Państwa na zielone świątki mai dom? Wątpię, żeby ktoś to robił, ale...
1: Co to jest majenie domu, powiedz? No to chyba nie wszyscy wiedzą, o co chodzi.
4: No właśnie takie ozdabianie tym zielonym, żeby przepędzić, odstraszyć te demony. No przecież nikt się chyba, że ktoś dużo horrorów ogląda, to się wtedy tych demonów boi, ale nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby umaić sobie klatkę schodową albo wejście do domu.
1: No ale wiesz co, no lubimy oglądać horrory tak naprawdę, więc może to też troszkę jest powiązane z
4: tym. No jest ściśle powiązane, bo te horrory nie wzięły się znikąd. No co w tych horrorach mamy? No mamy żywe trupy, zombie, wszelkie wilkołaki. No kłania się tu demonologia ludowa, czyli to, co da się jeszcze znaleźć w terenie, czego ludzie się boją i na co mieli różne sposoby, no bo ten osiwkowy kołek w tej popkulturze występuje, prawda, na wampira i tak dalej, ale nasi przodkowie, zupełnie nie mówię o takich przodkach dawnych, tylko jeszcze te rzeczy da się w terenie zaobserwować. Myślę, że wielu z nas to też zna. No bo na przykład, co jest takim miejscem, przez który taki demon z horroru może przyjść do nas? No drzwi, okna. Myślę, że w blokach jeszcze to KMB, czyli to oznaczenie na tych drzwiach, tą kredą poświęconą, występuje. Czyli zabezpieczenie przed złą mocą, no ciągle żywe.
1: No właśnie, czyli jak w dzisiejszych czasach zabezpieczamy się przed tą mocą? Mówisz, że zrywamy automatycznie, bierzemy to do domu
4: jest,
1: i
4: ale
1: mówimy...
4: To jest cień dawnej
1: ale
4: kultury.
1: Co jeszcze?
4: To jest cień dawnej kultury. Myślę, że już coraz mniej osób ma kropielniczki przy drzwiach, a już takie wianki poświęcone w oktawę Bożego Ciała. Ja widziałem jeszcze przypadkiem zupełnie gdzieś w terenie, że takie wianki na oktawę Bożego Ciała były robione. Ale kto z Państwa sobie wiesza taki wianek? W ogóle kto wie, co to jest oktawa Bożego Ciała? Co w tym wianku powinno być? Kto sobie go w ogóle wiesza przy drzwiach, żeby mu demon tam nie wszedł, nie zamordował, nie, albo nie udusił? Jak jakaś zmora, co teraz oczywiście udajemy się z tym do laryngologa i to jest bezdech senny, ale kiedyś uważano, że to zmora przychodzi. Co to jest zmora? To jest człowiek, sąsiad, który jest normalnie żywy, ale w nocy zamienia się właśnie w zmorę, przychodzi nas dusić. No wtedy możemy na przykład go oszukać w taki sposób, że tam, gdzie mamy głowę, czyli na poduszce, dajemy nogi i mylimy tą zmorę, wtedy ona dusi nogi, robi najwyżej masaż stóp, a nie udusi nas. Więc takie metody też zabawne znamy. Natomiast no, nie sądzę, żeby ktoś właśnie okadzał dom jakimiś dziwnymi...
1: Ale powiedz, te zwyczaje na przykład, wracając do lata jeszcze, takie dożynkowe, typowe, one są jeszcze zachowane tutaj w okolicach Płocka?
4: No mamy, jeżeli mówimy o kulturze, to mamy folklor i folkloryzm, czyli coś takiego odgrywanego troszeczkę, a coś takiego realnego, prawdziwego, gdzie ludzie wierzyli, że coś to coś, co robią, to ma wpływ na to, żeby urosło na polu, żeby się darzyło i tak dalej. No dożynki oczywiście znamy, ale one już mają taki charakter bardziej zinstytucjonalizowany, czyli nasi samorządowcy biorą w tym udział. Nie można oczywiście odbierać te jakby charakteru obrzędowego tym obchodom dożynek. One mają już taki bardziej ludyczny, czyli zabawny, rozrywkowy bardziej, czy obrzędowy w znaczeniu takim administracyjnym charakter, czyli te dożynki są. Kiedyś to miało wymiar bardziej taki obrzędowy, związany właśnie z tym rolnictwem i tak dalej. No, dzisiaj na przykład już jak pojedziemy w okolice Iłowa, nie spotkamy tego, w ogóle nie wiem, czy się święci jeszcze tam świętego Rocha 16 sierpnia, a kiedyś w okolicach Iłowa działo się naprawdę coś ciekawego. Jeżeli przyjdą Państwo na wystawę o Mazowszu, tam będzie jedno zdjęcie niesamowite z wielkiego reportażu zrobionego przez wiejskiego fotografa, gdzie krowy pędzą przez ogień. Przez ogień po ulicy przepędzane, przez święty ogień. No, to jeszcze lata 50. Dawno już podejrzewam, nikt o czymś takim nie słyszał. A to jest świętego Rocha. Sierpień, połowa sierpnia. A jeszcze jak powiem, w jaki sposób ten ogień był zapalany, no to już w ogóle dzisiaj podejrzewam, że nikomu by się tego nie chciało robić. On był zapalany tak, że były dwa wielkie drągi i one były pocierane o siebie, czyli musiało w tym wziąć udział kilkunastu być może mężczyzn. Było to na pewno kłopotliwe i takie rzeczy się działy w naszej okolicy. Dzisiaj, tak jak mówię, no bardzo już niewiele rzeczy. Sobótki, temat troszeczkę też kontrowersyjny, bo też te opony się teraz pali. Kiedyś te sobótki palono właśnie też w okresie letnim. To był taki zwyczaj. Matki Boskiej Zielnej. No, czy ktoś z Państwa równiankę wie, co to jest równianka? Podejrzewam, że nie. Te zioła również się w tym... To jest 15 sierpnia. Te zioła się święci i one również chronią nas przed tymi demonami wziętymi świętymi z horrorów wręcz. Dzisiaj już tego nie robimy. Więc niektóre z tych rzeczy, czyli to Boże Ciało, te gałęzie, obrywamy. Niedziela palmowa. Jeszcze niektórzy te kawałki palmy wtykają. To znam na wsiach. Jeszcze to się dzieje. Ale większość tych rzeczy, o których ja już sam ich nie doświadczam gdzieś w terenie, przeczytając książek, już to nie dzieje się. Już ta kultura tradycyjna, ludowa jest cieniem tego, co było kiedyś, ale kultura się nieustannie zmienia.
1: Dziękuję bardzo. Moim gościem był Grzegorz Piaskowski, etnograf.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.